0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Numer 1.

0: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: I po reklamie.

Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie Warsaw.

jesteś omalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz.

0: somebody else.
1: Reklama.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: I po reklamie.

Muzyka Łódź. Nigdy im nie pozwoliłem na prócz tamę imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, chcą mnie zabić.

0: Gdzie idziesz? Z nimi? Nie no, chyba że ty.
1: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio SK.

0: 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi, przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
3: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: I po reklamie.

0: Radio Ex. Radio SK.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Reklama. Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
1: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
1: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
1: Tu woda ma moc.
2: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
4: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
2: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
5: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: To będzie ostatnia reklama. Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
11: Dzień dobry, ruszamy z nowym tygodniem. Dzisiaj jest poniedziałek, 25 maja. Andrzej Pinkowski, witajcie. Wschód słońca był o 4:27, a w kalendarzu m.in. Światowy Dzień Piłki Nożnej. No jeśli gracie w gałę, no...

0: prezydent i Rada Miasta będą odwołani. Tak wskazują badania przeprowadzone przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News. Wyniki sprawdza reporter Eski Olek Ruszkowski.
1: Do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w referendum musiało wziąć udział blisko 27% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten odsetek musiał wynieść około 31%. Według ExitPola przygotowanego przez OGB oba progi frekwencyjne zostały spełnione. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego było 98% wszystkich głosujących. W przypadku Rady Miasta ten odsetek wynosił 96%.
0: A mieszkańcy Krakowa pytani, czy to dobrze, że prezydent Miszalski zostanie odwołany, odpowiadają.
2: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Myślę, że zdania są podzielone, tak samo jak zdania są podzielone podczas wyborów prezydenckich na prezydenta Polski.
3: Co państwo sądzą o wynikach referendum? Prawdopodobnie prezydent Miszalski zostanie odwołany.
4: Świetnie.
0: Oficjalne wyniki mamy, poznać jeszcze dziś rano. Łatwogang dojechał do Gdańska. YouTuber w czasie swojego przejazdu z Zakopanego zbierał na leczenie chorych dzieci. W czasie transmisji udało się zebrać ponad 20 milionów złotych, a w Gdańsku witały go tłumy.
5: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka dzieci. Niczym się nie różnie. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
0: Na cały przejazd zajął mu prawie 53 godziny.
6: SK Łódź News.
7: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Tłumy na ulicach i kibicowaniem. W województwie łódzkim mieszkańcy dopingowali Łatwoganga podczas charytatywnej wyprawy rowerowej.
8: Planiliśmy, że jak tylko będzie na wysokości Łodzi, to musimy dołączyć i wspierać go naszymi siłami.
7: A wszystko, by pomóc 8-letniemu Maxowi, choremu na dystrofię mięśniową. Za nami bieg Piotrkowską, Rossmann Run. To jedna z największych imprez biegowych w kraju.
9: Przyjechałam na motocyklu, przebiegłam, mogę wracać do Wrocławia.
7: W tym roku na starcie stanęło aż 13 tysięcy zawodników z całej Polski.
10: Jan, Ankes, Kama i Wiktor w Radiu ESA.
11: No i mamy go, nadszedł wyczekany absolutnie przez nikogo, poniedziałek.
12: Dzień dobry. To się zgadza. Człowiek jakby jeszcze jedną nogą w weekendzie, o, po moim głosie zresztą słychać, drugą w robocie i cały czas próbuje jakoś nie zasnąć.
13: No a ja właśnie próbuję śniadania na dzisiaj.
11: No to łapcie za telefony i za messengery i dajcie znać, czego byście chcieli spróbować w ten niewyczekany poniedziałek.
14: SK jak zwykle próbuje grać dobrze i wiecie co? I to jej wychodzi.

0: Przecież ja na chleb mówiłem Pep, jak ten kawałek oryginalnie był grany w radiu, no. King of my castle, dzień dobry, witamy. 8 minut po 6.
1: Dzień dobry, oczywiście, bardzo serdecznie. To już jest niestety poniedziałek. Mówimy niestety, no bo te poniedziałki nigdy nie są dniem, który jest wyczekiwany, na który wszyscy czekamy, których lubimy, z którego powodu się cieszymy, no.
0: Chciałbym poznać autora, który wymyśla święta do kalendarza, bo dzisiaj jest na po prostu nadźgane, jest dzień piłki nożnej, jest dzień królewny, dzień stemplarza, dzień piwowara, dzień ręcznika, dzień weterana i jeszcze jakby było mało tej piłki nożnej, to Światowy Dzień Futbolu dopisali.
1: Ale przepraszam, czy Dzień Weterana i Światowy Dzień Futbolu przypadkiem nie będzie świętował Robert Lewandowski?
0: Może tak być. Ostatnia bramka w Barcelonie została strzelona, a potem arrivederci! Czy to miał, jak tam się po hiszpańsku woła?
1: Ania już pewnie płacze w ręcznik.
0: No Ania będzie miała problem, jak tańczyć tą baciatę ciabatę tam w Arabii Saudyjskiej. O, jest nasz ekspert od kawy.
2: Jestem, wszystko gra, jest!
0: Widzieli, że dzisiaj jest 78 świąt w kalendarzu wpisane?
2: No to 79 jakie jest?
0: Dzień Jankesa. I Wiktor. Dzień dobry, dajcie znać, jak wasz poniedziałek.

0: Poranne prasowanie.
1: Ale cieszymy się, że ciebie widzimy.
0: Dzień dobry. Jejkuś. Ja też.
1: Jest moc, jest energia. Odpoczyłaś troszkę w weekend?
0: Oczywiście.
1: Oglądałaś Żużel?
2: No, oczywiście.
1: Ale nie. Wczoraj piękne zawody w Gorzowie.
3: Dajcie spokój, żeby z
0: Lublinem wygrać. Ogląda chyba u nas.
1: Nie, no nie, jak to?
4: Ja też oglądałem.
0: No. Wow.
4: A Roberta Lewandowskiego oglądałaś?
1: Robert Lewandowski też zagrał ostatni mecz w Barcelonie. Kolejny ostatni, tak.
0: No. Znowu ostatni?
1: Ostatnia bramka. Dobra, aha, przeglądamy prasę, słuchajcie. Kama coś znalazła na temat Marcina Prokopa, a dokładnie jego żony.
2: Dobrze, uwaga, będę czytać tytuł artykułu. Tylko trzymajcie się, bardzo proszę.
1: Uwaga, ja się trzymam.
2: Była żona Marcina Prokopa, okay, w nagiej sukni bawi się na gejowskim weselu w Tajlandii.
1: Okej. Okay.
2: Koniec tytułu.
1: Ale ktoś wymyślił tytuł. Co ty na to, Jadziu?
0: Dla mnie to za dużo. Nie nadążam.
1: To naprawdę.
4: No rzeczywiście dzieje się.
1: Mhm. Tymczasem pewna epoka, słuchajcie, dobiegła końca, bo Krzysztof Rutkowski, ten Krzysztof,
4: na jak?
1: Rutkowski zmienił

0: fryzurę po raz kolejny. I
1: nieprawda.
2: Już nie ma kwadratów?
1: Nie ma?
0: Nie ma, nie ma. Najpierw był kwadrat, potem była taka rozpunka na głowie, taka wielka.
3: Tak.
0: A teraz podobno jest nowa, bujna, co prawda sztuczna, no wiadomo, fryzura, taka a la amerykański amant. Wygląda, no tak trochę rzeczywiście, jakby się urwał z jakiegoś filmu romantycznego z lat 50.
1: No.
2: Ładny.
1: Fryzura się zmieniła, ale jedno jest niezmienne.
2: Co?
3: Co?
1: Kompleksy.
2: No! I tam, no. Prasowanie tylko w Radiu SK. Dziękujemy. Na pierwszej stronie dzisiaj w Super Ekspresie jeszcze Edyta Górniak rozkręciła nocną imprezę w Sopocie.
4: No, tak było.
0: Dobrze, że nie na gejowskim weselu w Tajlandii.

0: Krakowie tak zaśpiewali wczoraj. Mam tego już dość. Zmiana prezydenta.
1: Dziękujemy. Za chwilę do Marcin widzenia. Będzie mówił.
2: Rzeczywiście. To może jakieś głosowanie też? Coś.
1: U nas w studiu? No, proszę tak. Cię bardzo. Kto jest za tym, żeby Jankes zrobił nam wszystkim kawę? Ręka do góry.
2: Nawet ja jestem. Ja też. Wiaderko będziemy polewać.
1: Ale przy okazji zrób też tą owsiankę z bitą śmietaną i truskawkami, bo przyniosłeś dla siebie, a my pytamy się, gdzie jest dla nas.
2: No, powolutku.
1: Bo jak nie, to cię odwołamy.
0: Kasę mi dajcie, ja będę skarbnikiem.
3: Jankes.

0: Reklama.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
4: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, pijana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
8: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
9: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
10: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
11: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
2: I po reklamie.
3: Wyjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi, gdzie na razie sprawnie i bez dużych korków, a z dobrych informacji możemy przejechać nowym odcinkiem ulicy Szczecińskiej pomiędzy ulicą Rąbieńską a Konstantynowem Łódzkim. Jak informuje miasto, droga miała być gotowa w wakacje, ale remont zakończył się wcześniej. Jeśli chodzi o warunki do jazdy, to one też są bardzo dobre. Dzisiaj na termometrach maksymalnie nawet 25 stopni. Duża ilość słońca, bez opadów deszczu, przyjemna pogoda na początku tygodnia.
4: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kraków zdecydował. Według sondażowych wyników podanych przez Polsat News, mieszkańcy w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego i Radę Miasta. Kluczowa jest tu frekwencja. Odpowiednio wysoka będzie oznaczała, że referendum było ważne. Były fajerwerki, owacje i tłumy witające go przy wjeździe do miasta. Łatwogang dotarł na rowerze do Gdańska. W trakcie transmisji zbierał pieniądze na leczenie dzieci. W sumie zebrał ponad 20 milionów złotych.
5: Wszystkie transmisje z Cancer Fighters to w domu na dwóch telewizorach leciały, na telefonie.
4: A youtuber w sumie przejechał na rowerze ponad 650 kilometrów.
6: SK Sport News.
4: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów. W wielkoszlemowym Roland Garros Magda Linet wygrała z Teresą Walentową w trzech setach i awansowała do drugiej rundy. W niej jest też Magdalena Fręcha, to po kreczu Eleny Gabrieli Ruse. Dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. W nich zagrają też Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Szanse na powrót do ekstraklasy stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków.
6: Jankes, i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: Ale czas zasuwa, już 6.32 w tym momencie. Dobrze, dobrze, dobrze.
9: Słuchaj, przypominam, że niedawno był Sylwester, mamy już maj. No.
8: Zaraz u mnie w weekend był Sylwester.
10: Zaraz kolejna pandemia jakoś zleci. A co tam u was w poniedziałek? Halo?
11: Hejka, no teraz jak się dowiedziałam, że jest mój dzień, czyli Dzień Królewny, no to już tylko będzie dobrze. Miłego poniedziałku i miłego...

0: 20 minut i wskazówki walną w siódmą. To jest SK w poniedziałek z samego rana.
1: Informacja z ostatniej chwili, uwaga, IMGW, czyli...
0: Czyli Instytut
2: Synoptyków, bo to trudne słowo.
0: Gospodarki Wodnej.
1: Brawo! Przewiduję, że nadciągające wakacje będą znowu gorące i upalne nad Polską.
2: Proszę bardzo. Ale dlaczego?
0: No dlaczego? Niebo tak chce, tak zdecydowali.
2: To ja też w takim razie chciałam coś przewidzieć.
1: Prosimy.
2: Dzisiaj w nocy będzie ciemno.
1: Brawo! Jankes, Kama i
3: Wiktor. Reklama. Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura, wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
4: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
5: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
4: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
5: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
4: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
5: Tu woda ma moc.
6: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czy Kiga odkusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
8: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Majowy twist mieszkaniowy w centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Spotkajmy się w Vima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
13: I po reklamie.

0: była Adele za 90.
1: Dzięki, Adele, za support. Klaudia, Klaudia!
2: Eska budzi w urodziny.
3: Adele, wracaj.
0: No dobrze, jest Klaudia. Halo, dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
0: Pobudka, dziewczyno, twoje urodziny. Ponoć lubisz niespodzianki.
4: Bardzo.
1: Ale podobno również często odkrywasz je przed czasem, więc pytanie, czy spodziewałaś się tego, że dzisiaj będziemy dzwonić?
4: Nie, zupełnie się tego nie spodziewałam.
1: A jakie inne niespodzianki odkryłaś w swoim życiu?
4: Różne zaplanowane przez mojego męża wcześniej. Nie do końca potrafił utrzymać się w tajemnicy.
2: Próbujemy dojść do tego, kto nam nadał te informacje na twój temat, bo czytamy zgłoszenie, jest napisane, że cudowna z ciebie żona, to może mąż myślimy, jesteś wspaniałą matką, ale dalej jest napisane moją przyjaciółką,
1: która zasługuje na najlepsze prezenty urodzinowe.
2: Kto to może być?
4: No, obstawiamy tutaj mojego męża.
1: Ale to fajnie mieć faceta, który robi cały czas niespodzianki. Szkoda tylko, że zgaduje się wcześniej.
2: Ale niesamowite jest to, że ktoś może być mężem, a jednocześnie jest twoim najlepszym przyjacielem.
1: Nie, poczekaj, ona jest jego najlepszym przyjaciółką.
0: Dokładnie. Ale ja pamiętam też, kiedyś tak spaliłem taką sytuację, przez 2 miesiące trzymałem niespodziankę, powiedzmy, w kieszeni, po czym kolega... Ach, no, o czym pomyśleliście?
1: My o niczym, Janki.
0: Znajomy zadzwonił do mnie i wtedy ją zdradziłem do telefonu. I moja dziewczyna wtedy usłyszała to. A, taka niespodzianka.
2: Ale to nie było nic do jedzenia, tak? To nie było coś spleśniało.
0: Nie,
2: dobrze.
1: Dziękujemy za informację, że przez 2 miesiące chodziłeś w tych samych spodniach.
0: No dobra, okej, mamy dla ciebie urodzinową stówkę. Taka niespodzianka z naszej strony.
4: Dziękuję bardzo.
1: No i oczywiście, Klaudia, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Twój mąż zdecydowanie zapewnił ci, mam nadzieję, niespodziankę, którą w końcu udało ci się nie zdradzić i nie odkryć. No i tego, żeby ten dzień był cudowny, fantastyczny i żebyś do końca życia go pamiętała.
4: Bardzo wam dziękuję.
2: Czy jest coś, co Polska w dniu twoich urodzin powinna usłyszeć jeszcze od ciebie?
4: Cudownego dnia dla wszystkich. Radio SK. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: 4 minutki, bo nie znamy godziny na 7, za chwilę Marcin Procki, kolejna porcja newsów,
1: no
0: dobrze?
1: Przede wszystkim u Prockiego o tym, że zbieranie kasy stało się naszym sportem narodowym, ale zbieranie kasy w słusznym celu.
2: Ale co więcej, jestem bardzo miło zaskoczona, jesteśmy w czymś świetni.
1: Łatwo Gang pojawi się o 7.
3: Jankes i Wiktor. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids. Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Zaczyna przybywać, między innymi jadąc od strony Strykowa na Alei Walki przed Rondem Solidarności zwalniamy. Przetykać się zaczyna też Piłsudskiego przy Niciarnianej, a także ulica Zachodnia. Jeśli chodzi o warunki do jazdy, no to one są bardzo dobre. Synoptycy prognozują też bardzo wysokie temperatury. Dzisiaj nawet około 25 stopni, a jutro ma być 27 kresek. Duża ilość słońca na początku tygodnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny, spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Krakowa byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta i miejskich radnych. Według sondaży opublikowanych przez Polsat News frekwencja w niedzielnym referendum osiągnęła wymaganą wysokość i Aleksander Miszalski straci stanowisko. Po niedzielnym głosowaniu pytaliśmy mieszkańców o zmiany w magistracie.
3: Wie pan co dla mnie? Szczerze? Nie bardzo, no ale jeżeli większość była za nie, to jak najbardziej.
4: Dla mnie to jest robota pana Gibały. Pan Miszalski powinien być dalej prezydentem, a rozliczyć go będzie można na koniec jego kadencji.
2: A w przypadku odwołania prezydenta władzę nad miastem do czasu wyborów będzie sprawował komisarz. Priorytetem na mierzenie sprawców prowokacji i przegląd procedur to ustalono na naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą po, jak się później okazało, fałszywym zgłoszeniu. W środku nikogo nie było. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiada, że w kwestii procedur będą zmiany.
5: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
2: A w ostatnich dniach służby także po fałszywym zgłoszeniu interweniowały m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika. To jest zasługa nas wszystkich, mówi Łatwogang. YouTuber przejechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W czasie transmisji zebrał ponad 20 milionów złotych, a to na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom. Na finiszu towarzyszyli mu m.in. rodzice Maxa.
6: I jeszcze teraz to do nas nie dociera.
7: Cud, prawda, bo my wiemy, że on dostaje bardzo dużo maili. No i to, że udało się akurat nam, no to naprawdę no, cud.
2: Mówili rodzice chłopca, a cała podróż zajęła Łatwogangowi prawie 53 godziny.
1: SK Łódź News.
0: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Leżaki, rowery i piana party. W sobotę ogrody Anny w Fuzji zamieniły się w wielką strefę miejskiego relaksu.
8: No są leżaczki, jest jedzonko, jest miłe picie, miłe towarzystwo, miła muzyka, roślinność. Super.
9: My tutaj specjalnie z Pabianic.
0: Tymczasem 250 osób wzięło udział w czwartym rajdzie rowerowym na orientację Żółkin, organizowanym przez gminę Bełchatów.
10: Przyjechaliśmy z Łodzi.
11: Jakie wrażenia?
10: No wspaniała zabawa, super się bawiliśmy, fajna trasa, fajne atrakcje.
9: Super.
0: Kolejna edycja za rok.
12: Jankes.
13: I Wiktor.
14: Wiktor.
15: Dzień dobry, witamy w ulubiony dzień tygodnia, w poniedziałek! Brawo, brawo, brawo!
16: Brawo na poniedziałku! Dzisiaj w kalendarzu jest takie dziwne święto, jest dzień ręcznika. Zawsze się zastanawiam...
17: Kiedy uprać?
16: Nie, czy ja czasem nie wycieram sobie buzi tą częścią, którą wczoraj wycierałem coś innego?
17: Dziękuję ci za tę informację. Tak, już bardzo... wiem, że nigdy nie będę się z tobą witać buziakiem na dzień dobry.
16: Myślałem, że się razem wykąpiemy.

0: to wiem.
1: 10 minut po godzinie 7, dziękujemy bardzo. To było męskie granie, damskie też.
2: Damskie mówienie, bo dzisiaj Kama razem z nami znowu, witamy.
3: Dzień dobry, dzień dobry. No i pozwólcie, że powiem o tym, co się działo bardzo ważnego w weekend. Oczywiście ze świata celebrytów oraz piłkarzy.
2: Najważniejsze jest to, że wjechali na chatę do mieszkania prezydenta.
1: No tak było zgłoszenie, proszę przyjechać, to przyjechali, ktoś prosi, no to, no proszę bardzo,
2: ale
1: jedziemy.
2: Ale podobno Kama ma coś ważniejszego.
3: Oczywiście, że tak, bo dawaj, Ania Kama i Robert Lewandowscy szaleli na koncercie Bad Bunny'ego.
2: To prawie jak para prezydencka.
1: Rzeczywiście teraz Bad Bunny był w weekend w Barcelonie, będzie też w

0: Warszawie, ale co tam, i to, i byli, tańczyli, prawda?
1: Tańczyli i co więcej, Ania miała swoje 5 minut na Telebimie. Naprawdę.
2: Brawo! Słuchajcie, najważniejsze, że to nie był koncert Coldplaya i że za Anią nie stał ktoś inny niż Robert.
3: Jankes

0: Gwiazdka płaci twoje rachunki.
1: Tacy jesteśmy w poniedziałek, płacimy wasze rachunki, proszę bardzo.
2: Dzisiaj się dodzwoniliśmy do Sylwii i właśnie jak twój piesek ma na imię?
3: Tola.
2: Tola. Sylwia i Tola dzisiaj są naszymi dziewczynami, które bardzo chętnie przyjmą od nas złotówki.
4: Czy można powiedzieć o tobie psia mama?
3: No jasne, jasne. O.
1: I czy jak jest Tola, czy jest też Bolek i Lolek?
3: Tola najważniejsze.
4: Czy na jednym piesku się nie skończy właśnie? Czy będzie rodzeństwo? Czy psia mama przewiduje kolejne dzieci?
3: Tak, tak, właśnie mamy w planach, tylko jakiegoś większego pieska, bo ten jest maltańczykiem.
2: Właśnie chciałam się zapytać, jak wygląda i co możesz nam o Toli powiedzieć?
3: No, miniaturka, maltańczyk, także jest malutka. I co? Oczywiście opieka na mojej głowie, bo córeczka to tak niechętnie wychodzi na spacery.
2: Skąd my to wszyscy znamy? A co się stało z Tolą?
3: No niestety, wyszła na spacer i chyba zjadła coś, czego nie powinna. I skończyło się na wizycie u weterynarza.
2: Oj, a to nie są tanie rzeczy, o czym wszyscy tutaj w studiu wiemy.
1: I tu przechodzimy do tego najważniejszego. Rzeczywiście mamy zapłacić za wizytę u weterynarza, okej. Okay. Ale to rozumiemy, że wróciła do domku, tak? Już jest okej, okay. Lepiej.
3: Tak, już jest okej, okay. Po kroplówkach.
1: Mhm. Ile mamy wypłacić z naszej radiowej kasy?
2: Ile tam musi skapnąć? Mhm.
3: To jest aż 305 zł.
4: O, cię kręcę. 305. Psi NFZ w takim razie wypłaca kasę.
3: Super, bardzo się cieszę.
2: Sylwia, płacimy oczywiście, wspieramy jak najbardziej. Pamiętajcie również, że mnóstwo psiaków jest w schroniskach, więc warto się tam udać. Jeżeli myślicie o psiakach, to warto byłoby takiego fajnego, małego czworonoga adoptować.
1: Zapraszamy, polecamy, ściskamy oczywiście i machamy ogonami w stronę pieska, między innymi Wiktora, który właśnie wylądował w domu ze schroniska. Bardzo
4: tak
1: dobrze.
4: Jest, dokładnie. Bardzo dobrze. Trzeba mieć dobre serce i pomagać pieskom.
2: A Wiktor na wszelki wypadek, żeby jego pies nigdy nie zapomniał skąd jest, nazwał go Chudy.
4: Tak jest. Sylwia, pozdrów swojego od mojego.
3: Pozdrawiamka, trzymajcie się.

0: tańczymy do waszej kawy z samego rana. Tutaj Eska, hity na czasie, 25 maja.
1: Oni śpiewają o tym How Deep Is Your Love, czyli jak głęboka jest twoja miłość. No, miłość w Krakowie się skończyła.
2: A, ciekawe, czy zatańczą tego.

0: Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.

0: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
1: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
1: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
1: Tu woda ma moc.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: Wolałby pan jednak inne okulary?
5: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
4: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym.

0: Reklamie.
1: Wjeżdżam znowu na drogi w Łodzi. Samochodów zaczyna przybywać. Noga z gazu m.in. na Bandurskiego oraz na Konstantynowskiej i na Legionów. Trwają poza tym remonty na zdrowiu, chociażby na ulicy Biegunowej. Droga jest zamknięta dla ruchu i możliwe są tam tylko wjazdy docelowe. Ten remont ma zakończyć się w wakacje. Pogoda wakacyjna w Łodzi. Dzisiaj słupki rtęci zatrzymają się na 25. kresce. Będzie słonecznie no i bez opadów deszczu.
2: Jest 7.30, to jest Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski zabrał głos po referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że został w nim odwołany z funkcji prezydenta miasta. W internetowym wpisie podziękował mieszkańcom za udział w głosowaniu i podkreślił, że ich decyzje przyjmuje z szacunkiem. Dodał, że nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciał. A ponad 70% Polaków nie chce polexitu. To wyniki sondażu przeprowadzonego dla Superekspresu przez Instytut Badań Polster. Opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych.
3: SK Sport News.
2: Niedziela pożegnań na Wyspach z kibicami na Anfield. Pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnał się z kolei pomocnik Bernardo Silva oraz szkoleniowiec Pep Guardiola. A Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej.
3: Kama i Wiktor
4: No i dzień dobry Polsko, 32 minuty po godzinie 7 rano, to jest poniedziałek.
5: Ty się tak nie ciesz, za chwilę Nosel wpadnie i jak zacznie wkręcać, to nie będzie ci tak do śmiechu.
4: To prawda, przepraszam, już teraz będę smutny.

0: 7.38, 20 wykreski, będzie z nami godzina 8. Co doda odpala? Mega Camp?
1: Dzień dobry! To znowu ja!
2: Dzień dobry. Kolejne pomysły na to, jak można zarobić pieniądze, kiedy się rzadziej śpiewa, chociaż jest się piosenkarką.
3: Ale pełen szacunek, jak można być artystką, która co chwilę zwraca na siebie uwagę, czy to pomagając pieskom, czy teraz pomagając ciałom naszym, bo
0: no
3: będzie
0: dobrze.
3: Można robić przysiady razem z Dodą.
0: A co to właśnie, ale naprawdę jakieś mega kampy będą?
3: Tak.
0: Że kampy, tylko mega, tak?
2: Przypomnij
0: mega.
2: Sobie, jak wygląda Doda. Umięśniona sylwetka, sześciopak na brzuchu, szczuplutka, tyłek taki, że no też bym taki chciała mieć.
3: To dlaczego miałaby nie robić tego, co Chodakowska i Lewandowska?
2: Dlatego zapraszam na luksusowy obóz fitness z treningami, mentalem i regeneracją i twierdzi, że to nie będzie zwykły fit camp jak u innych, tylko transformacja.
3: Teraz Doda będzie tak brzmiała.
4: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłowni. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
2: Ale słuchajcie, skoro Doda może odpalić własny mega camp i może nas czegoś nauczyć, co podobno umie, to pytanie do was.
3: Czego ty mógłbyś, Jankes, nauczyć kogoś innego? Jakbyś miał swój obóz, to co byś na takim obozie uczył kogo?
0: Jak zrobić bałagan szybko w garażu? To ja mogę tego nauczyć. Jak ktoś ma taką potrzebę, to zapraszam oczywiście.
3: Ja na przykład byłbym doskonały w nauce tego, jak można przebimbać cały weekend, nie robiąc nic.
2: To słowo bimbać jest tutaj zdecydowanie kluczowe. No to teraz wy na eskowym Messengerze nagrajcie, czego moglibyście nauczyć nas, Polaków.
5: Jankes i Wiktor.
2: Za gruby hajs oczywiście.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399.

0: 500 zł. Media Expert.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
3: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: I jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
9: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
10: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info/producenci.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: na Messengerku pytamy was, czego byście mogli wszystkich nauczyć. Czego mógłbyś nauczyć nas wszystkich, Nosel? O, to jest pytanie.
1: Bycia wrednym.
2: Nie wiem, szybkiej zmiany imion albo mnogiej osobowości.
0: No. Człowiek, który jest mistrzem, jeśli chodzi o wkręcanie. Liga Mistrzów, proszę
1: jak
0: państwa.
1: W 2,5 minuty zniszczyć komuś życie przed wylotem do Egiptu.
3: Nosel wkręca. W Radio SK.
4: Halo. Czy ja się dotelefonowałam do pani Sandry z wylotu, tak? Proszę pani, do Egiptu 16.
5: Słucham.
4: Wytłoczona Iwona po tej stronie, proszę pani. I teraz tak, widzę, że hotel zmienił wam, jeśli chodzi o pożywienie, to będzie w resorcie obok, bo wy jesteście w Red, a w Blue będzie stołówka. Będzie pani miała możliwości, proszę pani, dojazdu?
5: No dobrze, ale to jak my się właśnie mamy tam dostać?
4: To już mówię, są podstawione Meleksy, proszę pani. No i tutaj, proszę pani, Meleksem to się najszybciej robi.
5: To nie będzie tam jakiegoś problemu z tym?
4: Znaczy, jedyny tam problem jest taki, że jeżeli, proszę pani, tam więcej osób też się zdecyduje na te dojazdy, no to wtedy, proszę pani, mogą podstawiać Meleksy bez

0: torów. Trzeba będzie mieć we własnym zakresie. Tu wchodzi, proszę pani, albo akumulator, albo powerbank.
1: Nie, no wie pani, to jest po prostu jakaś kpina. No my się dowiadujemy dopiero przed wylotem. Takie informacje, dlatego
0: to... A jest... gdzie jest jakiś problem? W czym tutaj kłopot? To może coś wyjaśnię?
1: Wie pani, co może w tym, że po prostu ustalaliśmy inaczej, a teraz po prostu wychodzą jakieś inne rzeczy i to...
0: Nie. Problem by był, gdybyście musieli, proszę pani, we własnym zakresie dojechać. A to nie musicie we własnym, ponieważ hotel jest zobligowany, żeby podstawić meleksy dla was.
1: Ale proszę panią, ja nawet nie mam wyobrażenia, jaka to jest odległość. Ja tam jadę pierwszy raz, więc wie pani co, ja naprawdę nie wiem, mam coś decydować, gdzie ja nawet nie wiem tak naprawdę, gdzie
0: inaczej.
1: Ja się będę znajdowała.
0: To może inaczej zapytam. Weźmie pani ze sobą powerbank albo jakiś akumulator, żeby mieć do tego meleksa?
1: No ale wie pani co, w ogóle mnie to po prostu bawi, że ja mam takie rzeczy zabierać ze sobą. To chyba nie jest w mojej tutaj jakby kompetencji, żeby ja się mam zabezpieczać na wyjazd z biurem podróży.
0: Proszę pani, przepraszam, ale wybaczy pani, ale
1: ja
0: Meleksa pani z Polski nie weźmie. Dlatego prościej jest...
1: Ja mam Meleksa obsługiwać, przepraszam bardzo. Czy ja jadę na wakacje, czy na jakimś jestem Meleksem i z jakimiś akumulatorami? Proszę pani.
0: Albo powerbankiem. A zapytam, pani ma prawo jazdy?

0: biurem podróży.
1: Proszę pani, przepraszam, ale wybaczy pani, ale Meleksa pani z Polski nie weźmie. Dlatego prościej jest...
0: Ja mam Meleksa obsługiwać, przepraszam bardzo. Czy ja jadę na wakacje, czy na jakimś jestem Meleksem i z jakimiś akumulatorami? Proszę pani.
1: Albo powerbankiem. A zapytam, pani ma prawo jazdy?
0: Czy na jakimś jestem Meleksem i z jakimiś akumulatorami? Proszę pani.
1: Albo powerbankiem. A zapytam, pani ma prawo jazdy?

0: W Radio SK?
1: Nie, weź bo... Jezusie! Boże drogi! Nie, no ja cię zabiję!
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Jezusie!
5: Odwoływanie się do instancji najwyższych.
4: No i bardzo dobrze. Pamiętajcie, Nosel mieszka na sk.pl, tam zostawiacie zgłoszenia i możecie podnieść się nie swoim bliskim i dalekim też.
3: Każdym mogę być w nowym życiu, ale nie Kamilem Noselem.

0: Kurde, na balkonie stygnie lato. Nawet człowiek nie wiedział, że na balkonie właśnie ktoś stoi.
1: Ja często wystawiam na balkon, żeby coś wystygło.
0: Żeby ci odlot ściśle tajny nie wystygł. Zaraz po 8 będziemy dzwonić do kogoś.
2: I uwierzcie mi, polecimy dalej niż na balkon.
0: Tak jest. Pamiętajcie, że ściągnięcie apki Eski to jest jedyna droga do tego, żeby odlecieć z nami w przyszłym tygodniu.
3: Autopromocja.
4: Legenda powróciła
3: w Radiu Eska. W każdy piątek od 20.
4: Eska Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio Eska, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
3: Eska Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
19: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
6: Pięknie pogodowo rozpoczynamy ten nowy tydzień w Łodzi. Dzisiaj będzie słonecznie, ciepło, o ile nie upalnie. Pamiętajcie o dużej ilości płynów na termometrach, dziś w granicach do 25 stopni w cieniu. No a słońce będzie bardzo chętnie utrzymywać się na niebie. Ciśnienie też jest naszym sprzymierzeńcem, a podmuchy wiatru, one będą umiarkowane, więc to będą takie przyjemne podmuchy wiatru. Z dobrych informacji możemy przejechać ulicą Szczecińską między Rąbieńską a Konstantynowem. Zakończył się remont.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny, spa, sauny i grille. Konstantynów

0: w końcu nadejdą.
1: A mówili kibice Wisły, obok niej awans ma też już Śląsk Wrocław, a w tym tygodniu trzeci zespół, który awansuje, wyłonią baraże.
2: SK Łódź News.
3: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku na autostradzie A1 w okolicach Tuszyna w Łódzkiem. Kierowca Citroena jechał pod prąd i doprowadził do czołowego zderzenia z Audi. Zginął na miejscu. Trzy osoby trafiły do szpitala. W Łodzi mogą odetchnąć z ulgą. Widzew wygrał u siebie 2-1 z Piastem Gliwice i dzięki temu zapewnił sobie utrzymanie w ekstraklasie.
4: Bardzo głośna atmosfera, też była znakomita.
5: Musieli wygrać.
4: Najważniejsze jest to, że się utrzymaliśmy i jesteśmy w ekstraklasie na przyszły sezon.
3: Gole dla gospodarzy strzelili Angel Bajna i Mariusz Formaczek.
6: Jankes,
7: Kama i Wiktor.
8: Dzień dobry, witamy i 2 minutki po godzinie 8 już.
9: Do nauki zapraszamy, bo Doda będzie, przypominamy, na swoim kampie uczyć nas, jak być fit.
10: Robienia super przysiadów i takich tam innych. I zastanawiamy się, czego wy moglibyście nas nauczyć.
11: Dzień dobry. Ja bym mogła wszystkich Polaków nauczyć, jak smacznie sobie spać całymi dniami. Pozdrawiam mojego dnia.
9: Oj, namówiła.
8: Czekamy na was, czego moglibyście się nauczyć, nas wszystkich. No, proszę, chwalić się na Messengerze.

0: 8 minut po godzinie 8, jeśli macie ochotę zobaczyć, jak dzisiaj nie wyglądamy.
1: Jest live na TikToku.
0: Ale nie, tak jak nie wyglądamy, to bardzo mocno polecamy oczywiście. Jesteśmy tam.
2: Jaki udaje cicho ciemnego teraz tak właśnie w okularach przeciwsłonecznych.
0: Ja dzisiaj jestem zmęczony.
2: Prawdziwa gwiazda.
1: Słuchajcie, prawdziwa gwiazda to jest Doda i ona organizuje kampy i na tych kampach będzie ludzi uczyć, tak jak Chodakowska i jak Lewandowska, jak mieć płaski brzuch.
2: I to nie jest wcale ważne, że ona ma płaski brzuch, bo ćwiczy od dziecka, bo ma tatę kulturystę. Nie, nie, nie. Wy będziecie mogli to zrobić w tydzień, jak zapłacicie pieniążki za bycie na fitkampie.
1: Przemawia przez ciebie zazdrość, Kama.
2: Tak, bo ja nie mam takiego płaskiego brzucha.
0: Czego mogliby się nas nauczyć, o to was pytamy.
1: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Nie, ja... to pani już mówiła. Czekaj. O, tu jest.
0: Dzień dobry.
1: Tu na nowo.
0: Dzień dobry.
4: Witam. Ja chyba bym zrobił grill camp. Co grillować, gdzie grillować, z kim grillować, jak grillować. I na moim kampie dowiedziałbyś się, jak zrobić dobrego grilla na działce. I tu mogę wam zdradzić mały sekrecik. To nie może być twój grill i nie może być twoja działka.
2: No i namówił.
0: No tak, ale wiecie, co robi nauczyciel na grillu?
1: Dawaj jeszcze
0: raz. Ale nie wszyscy tego to słyszeli.
1: Dawaj,
0: co robi nauczyciel na grillu?
1: Co robi?
0: Niezapowiedzianą karkówkę.
1: Brawo!
2: To co, Janki, u ciebie?
0: Tak.

0: Wyjątkowy weekend.
1: Kama wstała, jest poważnie.
2: A to wszystko dlatego, że chciałam powitać w oficjalny sposób. My! A! G! Ty! A!
3: Magda. Cześć, witam was serdecznie.
2: Ja wiem, że w radiu nie widać, ale ja to zrobiłam po cheerleadersku, tak jak ja potrafię.
3: Nie spodziewałam Kama się takiego przywitania.
1: Tańczyła z wirtualnymi pomponami.
3: Dokładnie tak.
2: Madzia, ty jesteś oficjalnie prawdziwą cheerleaderką. Na czym polega twoja robota?
3: No, cześć, bardzo mi miło. Dokładnie tak. Po pierwsze, na zagrzewaniu drużyn, żeby wszystkie mecze, gdzie jestem, oczywiście wygrywali. Na układach tanecznych czy liderskich. Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
0: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
3: Słuchaj, to wiesz co, mam nadzieję, opowiesz po wyjeździe. Tego się, nie wiem, czy dasz radę opowiedzieć, ale opowiesz po wyjeździe.
2: A będziesz pokazywał zupełnie, jak ja przed chwilą Magdę
0: witałam. Ale co, że idziemy na siadanie? I co, od razu musimy...
2: A ona robi! Idziemy!
3: Hej! I wszyscy z nami, słuchaj. Całe miasto z nami i wracasz z nauką, z umiejętnością i szpagatu, i gwiazdy. Wszystkiego się nauczymy.
2: Ja już wiem, że Wiktor będzie robił szpagat. Oj, tak!
1: Słuchajcie, bo ta historia ma jeszcze drugą stronę, drugą osobę. I wyobraź sobie, że w tym filmie, oprócz tego, że lecisz z cheerleaderką, lecisz też ze stewardesą prawdziwą.
0: Jak to? Zabierasz ze sobą pod pachę, czekajcie, stewardesę?
3: Niks wybuchowy, co?
0: Czyli nigdy nie byłem na wyjeździe ze stewardesą. Ale super.
2: Ale Janki, to ja ci jeszcze dodam, że to są dziewczyny, które jak idą na imprezę, to jedna kiedyś wróciła bez buta, a druga wróciła bez szkiełka w okularach. To są takie imprezy,
3: że to przytoczycie. Bałam się, że to przytoczycie, ale tak było, słuchajcie.
2: Moi ludzie.
3: Co mam więcej powiedzieć?
0: No dobrze, to
3: słuchaj,
0: ja bym...
3: może być na tej samej imprezie.
0: To zaryzykujmy może, co?
1: Powiedz to oficjalnie.
0: Zabieramy?
1: Zabieramy!
0: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
3: Super! Bardzo super, dziękujemy bardzo.
2: Ale rozumiem, że pompony zabierasz.
3: No jasne, dobrze, jakże inaczej.
2: To weź jeszcze drugie dla Jankesa.
0: Weź wszystko.
3: Jasne, już przygotowane.
2: Bardzo się cieszymy, dziewczyny, fajnie, że razem z nami lecicie już w piątek odlot ściśle tajny. Pamiętajcie o tym, że zgłoszenia przez naszą aplikację. Tylko problem jest taki, że my nadal nie wiemy, dokąd lecimy. Mamy już kilka podpowiedzi, mamy już kilka tropów również w głowie, ale z racji tego, że ty masz kumpelę stewardesę, która lata pewnie po całym świecie i po całej Europie, to może wy będziecie, dziewczyny, miały trochę lepszy pomysł niż my. Więc posłuchaj kolejnej podpowiedzi, Madzia.
4: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
1: Aha. Święta podpowiedź, panie kapitanie. Lecimy do solarium.
0: Jezus, nie. No dobra, ale masz jakiś pomysł, gdzie lecimy?
3: Słuchajcie, jakiś czas temu byłam z rodzicami na pięknej wyspie Malcie i mówili, że tam jest tyle dni słonecznych, a nam zdarzyły się dwa dni turbo deszczowe, więc słuchajcie, mam nadzieję, że to może będzie ta Malta, tylko wreszcie pokaże swoje słoneczne oblicze.
2: Dobrze, żebyśmy mogli w takim razie to odczarować. Cały czas nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że lecimy w piątek. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej fantastycznej ekipy stewardes, cheerleaderek
0: i radiowców,
2: to zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę Eski i tam wskakujcie i się zgłaszajcie.
5: Odlot ściśle tajny.
6: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego serwisu blacharsko-lakierniczego Hyundai MK Centrum Łódź. Zgierska 248. mkcentrum.pl

0: Sponsorem programu jest właściciel MK Centrum Hyundai Łódź. Zgierska 248.
1: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: To już w piątek najbliższy. Szykuje się

0: 8.26, tutaj SK w poniedziałek, 25 maja. Dziwnie to wygląda, zobaczcie na naszego TikToka. Ja siedzę, tu na górze, wy stoicie. Niesamowite, prawda? Ładnie.
1: No i tym sposobem wszyscy mamy ten sam poziom.
2: Ale słuchajcie, a propos tego, co w górę i co w dół, to ropa naftowa tanieje. Za chwilę o tym w newsach Marcin Procki. Janko!

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
4: Ubezpieczenia zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Spotkajmy się w Vima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
6: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
7: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
8: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
9: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
12: I po reklamie.
13: I teraz wjeżdżamy znowu na drogi w Łodzi, gdzie niestety w wielu miejscach noga z gazu ciasno na Jana Pawła, na Pabianickiej, na Paderewskiego przed rondem lotników lwowskich. Tutaj musimy uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości. Nieciekawie na Polesiu, Konstantynie.

0: Nowska i Legionów przed Włókniarzy zwalniamy. No i jak zwykle ruch wzmożony na Alei Palki, jadąc w stronę Ronda Solidarności. Temperatura przyspiesza za to, patrząc na słupki rtęci. 16 stopni teraz, a dzisiaj maksymalnie 25.
1: Jest 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Znamy już wyniki niedzielnego referendum. Z kolei z powodu braku minimalnej liczby głosów nieważne okazało się głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta. Wyraźne spadki cen ropy naftowej na światowych rynkach. Ceny baryłki są niższe o ponad 5%, a to reakcja na prognozy analityków, według których USA i Iran zbliżyły się do porozumienia. A w Wielkiej Brytanii szykuje się rekordowo ciepły maj. Pierwszy raz od 14 lat temperatura przekroczyła tam 30 stopni. Jeszcze cieplej ma być w najbliższych dniach. Upały dotarły też do innych krajów. W Portugalii, Hiszpanii i Francji temperatura ma zbliżyć się do 40 stopni.
2: Ile?
3: Jankes. Jankes.
4: I Wiktor.
3: W Radiu SK.
5: Dzień dobry, witam raz jeszcze. No i zrobiło się 8.30, a nawet 8.31.
2: Tak, patrząc na temperatury za granicą, witamy was gorąco.
6: Oj, zdecydowanie. Mamy poniedziałek i pamiętajcie, że do piątku coraz bliżej.
2: Czego moglibyście nas nauczyć?
7: Ja jako rodowity Kacper mógłbym wszystkich nauczyć, jak swoje imieniny przeradzać w święto narodowe i dzień wolny od pracy.

0: Lubimy oczywiście, wy też lubicie Bledka w Radiu SK, 22 minutki do godziny 9.
1: No i co lubicie tak mocno, co umiecie tak dobrze, że moglibyście tego innych uczyć? Halo, dzień dobry.
2: Nie wiem dokładnie, czego ja bym mógł was nauczyć, ale Jankę z pewnością mógłby nauczyć dobrej bajery. To jest bajera.
3: Jankes tak bajerował swoją żonę, że 13 razy jej się oświadczył.
1: Czyż on dzisiaj zbajerował cheerleaderkę, stewardessę?
0: Wczoraj była bajera na Stali Gorzów, gdzie jeździliśmy z motorem Lublin. Pozdrowienia dla wszystkich fanów czarnego sportu. Pozdrawiam mojego przyjaciela z Zielonej Góry, Wiktora.
1: Czy była jakaś audycja o poranku, w której nie powiedziałeś czegoś o żużlu?
3: Tak, wtedy, kiedy go nie było.
1: Kto jeszcze? Dobra. Halo, dzień dobry. Czego możecie innych uczyć?
4: Ja mógłbym zorganizować obóz, jak szybko roztrwonić pieniądze. O! Bez żadnego limitu, bez granicy. Po prostu tak. Ile kto ma, to damy radę. No,
1: to razem z Kamą na prelekcjach byście tam specjalnych
3: byli. Absolutnie, absolutnie mogę być ekspertem w tej dziedzinie.
5: Jankes i Wiktor.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Spotkajmy się w Vima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
9: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tymczasem w salonie Filman.
10: Wolałby pan jednak inne okulary?
12: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
10: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
11: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: I po reklamie.

0: wiecie, oni tam śpiewają Kamil Nosel. Kamil Nosel.
1: Napisałem im ten tekst, no wiesz.
2: Cały ja. Dzień dobry, Kamilku, witamy. Dobrze cię widzieć.
1: Tak. A i wicewersja i autorewers.
0: To dobrze, że jesteś, słuchaj, bo Zakopane cię potrzebuje.
1: No, to co?
3: Górale z Zakopanego i Nowego Targu dyskutują o pomysłach na rozruszanie lokalnej turystyki.
1: I ja mam im podrzucić pomysł,
0: jakiś
1: tak?
0: Dobry, fajny.
1: Dobry, fajny. Proszę pana, misia z Krupówek na przykład przefarbować.
2: Co zrobić?
3: Przefarbować.
2: To jest jakiś pomysł, żeby
3: robili
2: zdjęcia.
3: Różowy.
4: Brudy.
3: Różowy.
0: Ja na przykład mam taki pomysł, zacząłbym na przykład od takich prostych, małych gestów, żeby na przykład ta żurawina, która jest dodawana do oscypka, żeby jednak ona nie była złowicza, tylko stamtąd.
2: A ja bym, wiecie co, zbudował stadion żużlowy w Zakopane i jeździliby na tych osiołkach tam, wiecie, te inne takie.
1: Lepszego pomysłu nie będzie.
5: Jest

0: Ktoś coś musi powiedzieć, słuchajcie, mikrofony włączone.
1: No już powiedziałeś. 5 minut będzie z nami godzina 9. Dziękujemy za dzisiaj.
2: Na każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć, to pozwólcie, że my skończymy.
0: Kamil Nosel cały czas z nami. Kamilku, jakieś...
3: To już. Słuchaj,
0: Polska zaczyna nowy tydzień. O czym powinni pamiętać Polacy w tym tygodniu?
1: O Łatwogangu.
3: Piątek za chwilę.
4: Kama i Wiktor.
5: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku.

0: Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Castorama!
17: Teoria
15: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy AMBASENY. AMBASENY.pl.
23: Na łódzkich ulicach ruch wzmożony wciąż o tej porze. Czekamy na przejazd na Piłsudskiego przed Niciarnianą, zresztą po obu stronach. Także w okolicach Parku Źródliska zdejmujemy nogę z gazu. Samochodów wciąż sporo przed rondem Solidarności na Pomorskiej, w okolicach paragrafu na Kopcińskiego, ale i na Alei Palki. Pogodowo bardzo pozytywnie. Dzisiaj w Łodzi będzie naprawdę ciepło, niczym latem. Około 25 kresek. Teraz mamy 17 stopni.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny, spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Aleksander Miszalski odwołany ze stanowiska prezydenta Krakowa. Frekwencja w referendum wyniosła niespełna 30%.
1: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
0: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Zostaje za to Rada Miasta. To frekwencja okazała się za niska, by odwołać radnych. Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola zidentyfikowano w Demokratycznej Republice Konga. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla tego kraju. Organizacja utrzymuje jednak, że ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie.
16: To jest choroba, którą wbrew pozorom nie jest łatwo się zakazić. Przede wszystkim jest to kontakt z płynami ustrojowymi, z wydzielinami, wydalinami chorego człowieka.
0: No, wyjaśniała konsultant krajowy w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej Anna Kuna. Na sygnał z Afryki zareagowały Stany Zjednoczone, które dla podróżnych z niej wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. A szykuje się polski dzień na paryskich kortach. Do gry w Roland Garros wejdzie dziś Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka turnieju w pierwszej rundzie zagra z Emerson Jones. Ich mecz o 12:00, wcześniej bo o 11:00 na kort powinna wyjść Maja Chwalińska, która zmierzy się z Chinką Qin Wenzheng. Za to o 13:00 pierwszy mecz rozegra Hubert Hurkacz, który zagra z Hiszpanem Jaume Munarem.

0: wózkiem dopingowali łatwo ganga. Influencer przejechał m.in. przez Bełchatów podczas podróży rowerem z Zakopanego do Gdańska.
1: Jestem mega wdzięczny, że komuś się chciało w ogóle przyjechać, wesprzeć. No jest to bardzo miłe, na pewno motywujące.
0: Ma to wszystko, aby pomóc 8-letniemu Maxowi Haremu na dystrofię mięśniową. Były DJ-skie sety, atrakcje dla rowerzystów i rodzinne animacje.
2: Głównie skusiliśmy się tutaj, żeby panowie nam podpowiedzieli o rowerach. Super pomysł, super inicjatywa.
0: A to wszystko działo się w weekend w łódzkiej fuzji.
3: Za każdym razem, jak gram wam nowego Teddy Swimsa, czyli Mr. Know It All, to porównuję, no dobra, nie za każdym razem, ale często porównuję do Kotye i Kimber, czyli Somebody That I Used To Know. No to nie trzeba będzie porównywać, bo zagram ten numer za kilkanaście minut. Będzie też Sanach, będzie Jazzy, Sylwia Grzeszczak też, Tame Impala i Jenny również. A na początek zabiorę cię tam. I was też, Michu, witajcie. Radio.

0: przebijaliśmy jakiś czas temu, ostatnio pojawia się tam częściej niż m.in. reprezentacja Włoch. Ten numer związany z mundialem w Niemczech w 2006 roku, ale jest też nowy hit, Die, który, jak sama Shakira się chwali, wczoraj był najczęściej oglądanym wideo na świecie. Z ponad 10 milionami wyświetleń, jeśli chodzi o klip właśnie do numeru Die. To wszystko oczywiście związane z tym mundialem, który już niedługo startuje w Ameryce Północnej i w związku z tym Shakira rozszerza swoją trasę koncertową właśnie o taką edycję mundialową i podczas mundialu będzie można ją bardzo często zobaczyć w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej z pełnym koncertem. Tame Impala i Janet Jackie Love Remixie. Już za chwilę, później Sylwia Grzeszczak, Wesce obiecuje.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić

0: 99 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić

0: 85 730 0000.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę, 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
5: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura, wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
6: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman, czyli hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Jak to nie zawsze jest warto wierzyć w reklamy, a może raczej w obietnice twórców produktów, to przekonał się w zeszłym tygodniu kierowca Tesli Cybertruck, która, jak zapowiadano jeszcze przed wypuszczeniem na rynek, no miała być zdolna wręcz do pływania. No, skończyło się na tak zwanym trybie brodzenia. Można wjechać do wody, ale na niecały metr. No to kierowca w Teksasie zapamiętał obietnicę, ale instrukcji to już nie czytał po kupieniu. Polak? Tak czy inaczej, na pełnej wziął i wjechał do jeziora i auto od niespodzianka zaczęło tonąć. Na szczęście nic mu się nie stało, a tym samym dwa testy, tryb brodzenie i tryb myślenie, oba niezdane. Coldplay, Beyoncé, Him for the Weekend w Radiu SK. Z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy mieli naprawdę dobry czas w ten weekend. A później Swedish House Mafia w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Majowy twist mieszkaniowy w Centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
15: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: Super fajne Mizo. Dobronianka to jest to.
19: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, pijana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
20: Spotkajmy się w Wima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
21: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
22: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
21: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
22: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
21: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
22: Tu woda ma moc.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Hot grill.
25: Parilla caliente.
26: Grilla calda.
27: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP.
0: Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
3: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: I po reklamie.
17: SK.

Lor i Wszystko jedno, wszystko źle. Wcale nie tak źle, skoro to jest nowość w ostatnim notowaniu gorącej 20 Radia SK. Miejsce 19 póki co, ale jestem przekonany, że może być dobrze, a nawet bardzo dobrze. Wszystko jedno, wszystko źle kończy tę godzinę hitów. Za chwilę 10 i newsy, a po newsach zanurzamy się w kolejną godzinę hitów na czasie coś od Rity Ory. Zaraz po 10 Westel.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wyłączamy zegary, bo czas na zabawę. Od 29 maja do 1 czerwca w Hopalupa dziecięca radość wskakuje na najwyższy poziom. Aż 4 dni obchodów Dnia Dziecka. Spotkanie z Mają Ciesielską, warsztaty z ciocią od klocków, pokazy iluzji i darmowe dmuchańce. Do tego slime, lepienie z gliny, robienie bransoletek i mini disco dla małych i dużych. Bawimy się bez limitu, tylko w Hopalupa, bo Dzień Dziecka zasługuje na wielkie emocje.
4: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat. Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw,

0: jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Niciarnianej w Łodzi oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: O tej porze już sprawnie na łódzkich ulicach, a z dobrych informacji możemy jechać już nowym odcinkiem ulicy Szczecińskiej w Łodzi. To pomiędzy Rąbieńską a Konstantynowem Łódzkim. Jak informuje miasto, droga miała być gotowa w wakacje, no ale remont zakończył się wcześniej. Pogoda w Łodzi wakacyjna. Dzisiaj na zewnątrz ma być około 25 stopni, duża ilość słońca. Korzystajcie, no i pijmy duże ilości wody jednocześnie. Jutro jeszcze cieplej, ma być 27 kresek.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Najpóźniej za 90 dni Kraków będzie miał nowego prezydenta, a to po tym, jak Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Nie milkną echa politycznego trzęsienia ziemi pod Wawelem. Niektórzy politycy już rozpoczęli kampanię wyborczą. Reporterski Olek Ruszkowski się przygląda. Olku, kto się już zgłasza?
12: Udział w wyborach zapowiedział Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Prawie pewny będzie też udział Łukasza Gibały, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając jednak współpracy z resztą prawicy.
13: Wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy.
12: Mówi Przemysław Czarnek. Również pewna wydaje się kandydatura radnej Aleksandry Owcy z partii Razem. Nie wiadomo natomiast, kogo wystawi Koalicja Obywatelska, do której należy odwołany Aleksander Miszalski.
11: Nic nie zostało z parku trampolin w Gorzowie. Obiekt doszczętnie spłonął w weekend. Pożar zagrażał też sąsiadującym halom. Strażacy zakończyli działania, a swoje prowadzą teraz policjanci.
14: To przede wszystkim przesłuchania, a także pierwsze czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
11: Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji. Kompleks hal jest na razie niedostępny. A Morskie Oko z kolei niedostępne dla turystów. A to dlatego, że ruszył remont szlaku, którym nikt w najbliższych dniach nie przejdzie ani nie przejedzie. O czym ze szczegółami reporterski Łukasz Bobek.
15: Remont dotyczy drogi na odcinku od Łysej Polany aż do wodogrzmotów Mickiewicza. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia drogi, a teraz przyszedł czas na wylanie nowego asfaltu. Operacja ta potrwa do 29 maja, o ile pogoda będzie sprzyjała. Jeśli nadejdą deszcze, remont przedłuży się.
11: A zamknięty został także parking na Palenicy Białczańskiej.
1: SK Łódź. Sport.
10: Andrzej Binkowski, zapraszam. Wygrana z Piastem 2-1 zapewniła Widzewowi utrzymanie w ekstraklasie.
16: Dobrze było, no najważniejsze, że wynik się zgadza. Emocje jak to zwykle na Widzewie do ostatniej minuty.
10: Dodajmy, że mimo przegranej Gliwiczanie też zostają w ekstraklasie. AGKS Bełchatów o krok od spadku do czwartej ligi. Brunatni przegrali na własnym stadionie 1-2 arcyważny mecz z rezerwami Jagiellonii.
17: Rozgoryczenie kibiców jest duże i też nie ma co się dziwić.
10: Powiedział po tym spotkaniu kapitan Gieksy Łukasz Wroński. Za tydzień ostatnia kolejka, w której wszystko się

0: Rozstrzygnie.
1: Państwo pozwolą, że ja wrócę do piątkowego wieczora, bo wtedy mieliśmy gorącą 20 Radia SK i wygrał duet Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Po 14 latach od premiery tego numeru, naprawdę. A później było SK Live Remix i pojawiło się norweskie trio Bausa. Magnetic od nich też za kilka chwil. Teraz Rita Ora, 10:02 w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Pięknie płynie ten numer po antenie Radia SK, prawda? Grubson na szczycie, ale wróćmy jeszcze do tego, co działo się 3 minuty temu u nas, czyli Bausa i Magnetic. Trzech panów z Norwegii, Edward, Filip i Fredrik. I to nie są grzeczni chłopcy, co takie Magnetic mogłoby sugerować. To znaczy, może nie, że nie są grzeczni, ale bywają trochę mniej muzycznie grzeczni, co udowodnili w nocy z piątku na sobotę podczas SK Live Remix, bo oni również w ramach tego pasma się pojawili. Przypomnę, SK Live Remix w piątki po godzinie 20, łącznie z Arminem Van Burenem i jego State of Trance, ale też w naszej apce 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak jak na przykład teraz, kiedy brzmi tam Armin Van Buren. Wszystkie szczegóły oczywiście w naszej aplikacji. Damiano David, Born with a Broken Heart w Radiu SK za moment, a później Andy Dust, Harris i Zogaria.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Wyłączamy zegary, bo czas na zabawę. Od 29 maja do 1 czerwca w Hopalupa dziecięca radość wskakuje na najwyższy poziom. Aż 4 dni obchodów Dnia Dziecka. Spotkanie z Mają Ciesielską, warsztaty z ciocią od klocków, pokazy iluzji i darmowe dmuchańce. Do tego slime, lepienie z gliny, robienie bransoletek i mini disco dla małych i dużych. Bawimy się bez limitu, tylko w Hopalupa, bo Dzień Dziecka zasługuje na wielkie

0: 23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
12: I po reklamie.

0: David Guetta, Sam Martin, Don't Dangerous to hity na czasie po godzinie 10 w Radiu SK. Mówiliśmy już o tym od rana, mówiliśmy o tym w weekend, ale podkreślmy raz jeszcze. Cała Polska znów przez cały weekend żyła tym, co wyczyniał Łatwogang, który z Zakopanego jechał do Gdańska i dojechał, zbierając na leczenie chorych dzieci. W czasie transmisji udało się zebrać ponad 20 milionów złotych w Gdańsku, do którego miał dotrzeć i dotarł. Witały go tłumy.
1: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka dzieci. Niczym się nie różnie. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
0: A propos tego, że niczym się nie różni, to zgodzić się nie mogę. A co do tego, że pokazujemy, że jesteśmy naprawdę fajni, to zgadzam się w 100%. 53 godziny tyle trwał ten przejazd z Zakopca do Gdańska właśnie. Brawo Łatwogang i brawo ci wszyscy, którzy się dołożyli. Przona i Zły Weste za moment, później Alessandra i Queen of Kings przypomnę. Radio
2: SK. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura, wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Super fajne Mizo. Dobronianka to jest to.
7: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9 firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
13: Tańsze koszyki.
14: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
15: Sprawdź to sam, czeki dał.
14: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku.

0: roku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: I po reklamie.

0: Talk to You, świeżynka na naszej playliście Another i 54 Ultra przed godziną 11 w Radiu SK. Przeglądam właśnie fakt, w którym Michał Wiśniewski wyznaje, 6 ślubu nie będzie. No tak, tak, tak, od tej pory to już tylko i wyłącznie rozwody. Nie będę się rozwodził, po godzinie 11 męskie granie orkiestra i nareszcie wesce. Radio
1: SK. Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę, 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
5: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy złotych. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Stłuczka, kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Coupe.

0: grubybenek.pl.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stłuczka, kolizja, bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Kupek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
7: 20 stopni mamy już w Łodzi. Dzisiaj słupki rdzenci nie zatrzymają się tak szybko. Będzie około 25 w cieniu, no a w słońcu z pewnością więcej. No i tego słońca w Łodzi nie brakuje. Pięknie rozpoczęliśmy ten tydzień, a będzie jeszcze więcej na termometrach. We wtorek ma być 27 stopni. I te najbliższe dni pełne słońca, bez opadów deszczu. Mnóstwo czystego błękitu nad całym miastem. Na łódzkich ulicach o tej porze w miarę sprawnie, choć noga z gazu na Kopcińskiego przed Narutowicza.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny, spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: SK.
10: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na początek poważny wypadek na autostradzie A4 na Śląsku. W Mysłowicach zderzyły się dwa autokary. W wypadku cierpiało pięcioro dzieci. Tworzą się tam spore korki. Ten w stronę Wrocławia ma już około 10 kilometrów. Przypadek Krakowa może zachęcić opozycję w innych miastach, ale nie musi być gwarancją sukcesu. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Po referendum wiadomo już, że prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Rada miasta ocalała, ale decydowały ułamki procenta.
11: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego już próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
10: A za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 170 tysięcy mieszkańców Krakowa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał biura Lidla i kilku firm transportowych współpracujących z siecią handlową. Śledczy sprawdzają, czy przewoźnicy mogli umawiać się, by nie przejmować sobie nawzajem kierowców.
12: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
10: Tłumaczył Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Urząd sprawdza też, czy Lidl ograniczał kierowcom dostęp do centrów dystrybucyjnych po zmianie pracodawcy.
9: SK Łódź News.
7: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Czy to koniec miejsca, które zna kilka pokoleń łodzian? Antykwariat przy Piotrkowskiej 147 ma kłopoty finansowe.
13: To miejsce to jest moje życie, moje serce, które oddaję w całości.
7: Mówi Ewa Grodzińska, jedna z właścicielek. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, antykwariat może zostać zamknięty. Nowa trasa i 13 tysięcy biegaczy w centrum Łodzi. Za nami bieg ulicą Piotrkowską, Rossmann Run.
14: Super się biegło, publiczność cudowna.
7: Zwycięzca ukończył bieg w czasie 28 minut 44 sekund.
15: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Takie są fakty, szanowni państwo, i fani Marcus & Martinus z tego duetu i Leonie, która do nich dołączy numeru Moonlight, mogą być zadowoleni, bo ten numer zagram. A na początek obiecany, nareszcie 11:02 na zegarach, już gramy. Michu, witajcie.

0: Sezon, czyli Dawid Podsiadło na antenie Radia SK. Sezon na wielkie koncerty trwa 14 lipca na PG Narodowym Bad Bunny, który w ostatni weekend był w Barcelonie. Byli tam na jego koncercie i Szczęsny, i Lewy z żonami. Na Lewandowscy to nawet byli w tym VIP-owskim La Casita, czyli takim słynnym różowym domku, który towarzyszy Bad Bunny'emu w trasie. I tam przyłapały ich telebimy, jak tańczyli. No, Lewy to pląsał, ale Ania to rzeczywiście tańczyła. I to na pewno już wiem, że to o to chodziło z tym hiszpańskim trenerem Ani Bachatą. Ona po prostu miesiącami trenowała przed koncertem Bad Bunny'ego, żeby dobrze wypaść. Jestem pewien, że tak właśnie było. I Benny Harris West za moment, a później u nas Taylor Swift.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę, 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
10: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, pijana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
13: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
12: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
13: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
12: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
13: Tu woda ma moc.
14: I po reklamie.

Jak jest coś wartego uwagi, to wam to gramy na antenie Radia SK. Ona ma na koncie współpracę z takimi gwiazdami jak One Republic, Alan Walker czy Clean Bandit. A oni są marką samą w sobie od lat, zwłaszcza w Skandynawii. Leoni, Marcus and Martinus, Moonlight, zgodnie z obietnicą. Bardzo proszę.

0: O Matulu, ile wspomnień z takimi klimatami związanych, co? Britney Spears i Born to Make You Happy, hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No bo żyćko to jest po to, żeby kolekcjonować wspomnienia, w związku z czym my wam dajemy do tego świetną okazję już w ten weekend w ramach odlotu ściśle tajnego. Wiadomo z kim, z naszą poradną ekipą, wiadomo kiedy, właśnie w ten weekend, ale nie wiadomo dokąd. A propos tego z kim, to mamy dwie kolejne osoby. Jedna to cheerleaderka, a druga to stewardesa, która marzy o tym, żeby wreszcie polecieć gdzieś w roli pasażera, czyli Magdalena ze swoją koleżanką. Dołączyły do naszej eskadry. A dokąd ten lot? No, od tego jest kapitan, żeby podpowiadać. Bardzo proszę.
1: Tu kapitan. Zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: Nie dodał chyba, że a czasami za chmurami. Ten kapitan nasz. Naprawdę, dokąd lecimy? Przekonacie się już ten weekend, będąc z nami oczywiście i antenowo, i za pomocą naszych social mediów. Kungs, Theophilus London i Galaxy za moment, a Lola Young zaraz potem. Zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego za pomocą naszej aplikacji.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Bartuś, co ty tam tak skrobiesz w tym notesie?
6: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
5: To co tam masz na tej swojej liście hitów?
6: Zaczynam od nauki. W Mole Collab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne. Kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie kruasantów.
5: Ambitnie. Pamiętaj.

0: Żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
1: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni.
2: Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
0: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.loc.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
1: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
3: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
4: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
5: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: I po reklamie.

niż 12. Za chwilę Kasia Węsierska razem z wami i kolejna godzina hitów na czasie. To był Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku. Za chwilę Sombr, coś od tego pana po godzinie 12. Michał Sapkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.

0: Reklama.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jędraszek.pl i wszystko jasne.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Niciarnianej w Łodzi oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
9: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
8: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na juwenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
11: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka, Piotrkowska 153. Widzimy się!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Piękna pogoda w Łodzi. Termometry dzisiaj w najcieplejszej chwili dnia pokażą około 25 stopni. To w cieniu słońcu jeszcze więcej. Tego słońca też bardzo, bardzo dużo. Podmuchy wiatru momentami będą mocniejsze, a

0: to początek politycznej fali,
1: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego.
0: Przypadek Miszalskiego jest jednostkowy, odpowiada z kolei Witold Zębaczyński z KO.
2: Rozpościeranie tego krakowskiego kazusu na cały kraj to naprawdę są fantasmagorie PiSu. Niech zejdą na ziemię.
0: Na wybory na prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Oszuści podszywają się pod NFZ, tak jest w ostatnich dniach w województwie łódzkim. Próbują wyłudzić dane wrażliwe od pacjentów łódzkiego NFZ-u.
3: W ostatnich dniach możemy mówić wręcz o zmasowanym ataku, ostrzega Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
4: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
3: W mailu jest prośba o potwierdzenie konta lub numeru karty płatniczej. NFZ nigdy nie prosi pacjentów o udostępnianie wrażliwych danych.
0: O czym informował Grzegorz Mnich. Iga Świątek wchodzi do gry. Lada moment w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Polka ma na swoim koncie 4 triumfy w Paryżu w 2020 oraz w latach 22-24. Za 2 godziny z kolei Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a z kolei Maja Chwalińska gra właśnie o awans do drugiej rundy z Chinką Quyen Wan Zheng.
5: SK Łódź News.
6: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Także w Łódzkiem kibicowali Łatwo Gangowi.
7: No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
6: Influencer przejechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska, by zebrać pieniądze na leczenie chorego Maxa. Z 1200 butelek po tak zwanych małpkach stworzyła artystyczną instalację. Absolwentka łódzkiej ASP Zofia Smyła chciała w ten sposób zaprotestować przeciwko konsumpcjonizmowi.
8: Tego rodzaju zapisem naszej hedonistycznej egzystencji.
6: Instalacja znajduje się na Wydziale Rzeźby łódzkiej ASP.
9: Jeśli wam się po weekendzie jakoś szczególnie nie chciało albo nie chce być w pracy na minutę po godzinie 12, a właściwie prawie już na 2 minuty po 12, to sobie przypomnijcie, że Piotrek Łatwo Gang dojechał z Zakopanego do Gdańska na rowerze. I nikt mu nie kazał, co ciekawe. Sąbrz 12 to 12 już teraz w Esce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

SK.

0: ale mi wpadło w ręce nowe badanie. Armin van Buuren, Shannon Jen, Adel, In and Out of Love. O tym, kto najczęściej zdradza w miejscach pracy. I jakie zawody. Ale o tym powiem wam więcej za chwilę, bo najpierw przeczytałam równie ciekawą rzecz. Jeżeli ktoś w weekend odwiedził jakąkolwiek restaurację i miał po zjedzeniu nawyk odsunięcia od siebie talerza albo położenia na niego brudnej serwetki, albo jeżeli były dwa talerze, bo na jednym był na przykład danie główne, a na drugim jakaś surówka, to położyliście ten jeden mniejszy talerz na ten drugi większy talerz i tym samym waszym zdaniem pomogliście kelnerowi, to dużo o was mówi. I jak stwierdzili badacze, czego ci ludzie nie zbadają, to chciałabym wiedzieć, czy są jeszcze takie kwestie, które nie podlegały żadnemu badaniu. No więc jeżeli tak robicie, to nie chodzi wcale tylko o empatię. To nie jest tylko tak, że chcecie pomóc kelnerowi. Czasem podobno za takim prostym zachowaniem stoją głębokie mechanizmy psychiczne. Uwaga! Takie jak potrzeba akceptacji. Dlatego, że jak posprzątacie, to prawdopodobnie pan kelner będzie zadowolony, a na zadowoleniu wszystkich innych ludzi wam chodzi. Mówię wam, ale sama to zazwyczaj robię i wydaje mi się, że tutaj to były badania z zagranicy, to znaczy na pewno, bo w Polsce wszystkie kobiety, które wychodzą z polskiego domu, mają nawyk sprzątania po sobie nawet w gościach albo będąc na weselu.
1: Autopromocja. Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
6: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
7: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żuk.

0: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9. Firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
5: I po reklamie.

Damian Lewicz, Tyla, Talk to Me w Radiu SK. 25 minut zostało jeszcze do 13. Inżynierowie, rzemieślnicy, dyrektorzy, sprzedaży. A jeśli chodzi o kobiety, to najczęściej na tej liście pojawiały się osoby pracujące w handlu, technologii, hotelarstwie i gastronomii, ale też pielęgniarki, nauczycielki i gospodynie domowe. To według badań przeprowadzonych przez seksuolożkę i psycholożkę Marię Giuliani jest ta grupa zawodów, która najczęściej dopuszcza się zdrady w miejscu pracy, czyli zawiera i wchodzi w nowe związki z kimś, z kim pracuje. To ja przypomnę jeszcze, inżynierowie, rzemieślnicy, dyrektorzy sprzedaży, to jeżeli chodzi o panów. Jeżeli chodzi o panie, to są najczęściej osoby pracujące w handlu, technologii, hotelarstwie i gastronomii, ale także pielęgniarki, nauczycielki i gospodynie domowe. Może nie powinnam była mówić tego głośno, bo teraz zakładam, że część szefów zacznie się dużo baczniej przyglądać swoim pracownikom pod innym kątem.

0: przyglądać swoim pracownikom pod innym kątem.
1: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, checkout, kusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Hot grill.
4: Arilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
15: W drugiej alejce po prawej.
14: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
15: A, to prawda.
14: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
15: No jasne.
16: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
18: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
21: I po reklamie.

0: Ta pani bardzo dobrze brzmiała. Ellie Goulding, Don't Want Your Love, Radio SK, 4 minuty do 13. Po 13 powiem wam, co zrobić, jeżeli macie jeszcze, a właśnie nie macie, planów na następny weekend, to znaczy na ten, za 4 dni, ale chcielibyście mieć, bo z Radiem SK to jest możliwe. Po 13, dobre hity też w SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiem, Barbara. Smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny.
8: O, tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani. Na dzień mamy mają.
7: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: pieniądze na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, pijana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka, Piotrkowska 153. Widzimy się!
11: I po reklamie. Sponsorem

0: programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
1: Kierowcy, przypominam, że zakończył się remont ulicy Szczecińskiej w Łodzi pomiędzy Rąbieńską a Konstantynowem. Tamtędy można już przejechać nowym asfaltem. No a asfalt szybko się grzeje dzisiaj na termometrach. W najcieplejszej chwili około 25 stopni to oczywiście wyniki w cieniu. No a jutro będzie jeszcze więcej. Synoptycy zapowiadają około 27 kresek. Duża ilość słońca przed nami w tym tygodniu, choć lekkie ochłodzenie w środę.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dwoje nastolatków.

0: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny, spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
1: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dwoje nastolatków

0: czwórce. Na autostradzie w Mysłowicach zderzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało 99 osób, głównie dzieci.
1: Do szpitala przewieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu.
0: Relacjonuje Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Pozostali pasażerowie kontynuują podróż autokarami zastępczymi. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem. Jutro będzie taniej, a chodzi o paliwa, i tak litr 95 ma kosztować maksymalnie 6,42, a oleju napędowego 6,75 zł. A jak powiedział Rzeczpospolitej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony. Na razie obowiązuje do końca miesiąca. Niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej domów, tak jest w Bieszczadach i na Podkarpaciu. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami. Szuka kompromisu między bezpieczeństwem a dobrem przyrody.
2: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
0: To tak? Prawda, no, oczywiście.
3: W sklepie pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź.
4: No, on zaraz wyjdzie, pan go zobaczy. Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuracjusze wychodzą, no, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
5: U mnie pod balkonem.
0: A cały reportaż Coraz bliżej siebie znajdziecie na SE.pl.
6: SK Łódź News. Andrzej Pinkowski, zapraszam. Nowe ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Tuszynem. Citroenem, który jechał pod prąd i czołowo zderzył się z Audi jadącym w stronę Gdańska, kierował obywatel Czech, mówi aspirant Aneta Kotynia z łódzkiej policji.
7: Kierujący Citroenem, 69-letni mężczyzna, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn wjechał na autostradę w kierunku przeciwnym.
6: Po zderzeniu oba auta stanęły w ogniu. Kierowca Citroena zginął na miejscu. Uwaga na próby wyłudzenia wrażliwych danych od pacjentów łódzkiego NFZ-u. Oszuści podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia.
8: Tak się dzisiaj od rana zastanawiałam. Dlaczego jestem taka marudna? Dlaczego wszystko mi przeszkadza? Dlaczego niektórzy muszą wokół mnie biegać? Sprawdzam w kalendarzu, a tutaj jest Dzień Królewny. Wszystko się wyjaśniło. Jeżeli też tak macie, to znaczy, że świętujemy. 2 po 13, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Dawid Podsiadło już teraz w Estę.

0: Nelly Furtado, Man Eater. Można chcieć być jak Nelly Furtado. Myślę, że fajne życie, ale można chcieć być dokładnie tak jak Magda, która dzisiaj rano dowiedziała się, że właśnie zaplanowaliśmy jej weekend.
1: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
2: Słuchajcie, jak mnie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
1: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
3: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: Super, super, a padło dziewczyny, dlatego że Magda ma przyjaciółkę, która to, uwaga, przyjaciółka jest stewardessą i obie one polecą razem z naszą ekipą na odlot ściśle tajny. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. W piątek najbliższy. No jak długo też wiemy na weekend? Ile będziecie lecieć? Pojęcia nie mam. Coś mi się wydaje, że ta stewardessa może być znaczącą pomocą, jeżeli chodzi o kierunek, bo może jak już przyjdzie na lotnisko, to będzie coś wiedziała. Z drugiej strony ciekawa jestem, czy przyjaciółka Magdy stewardessa, jak usiądzie w samolocie, po raz pierwszy podobno jako pasażer, to czy przypadkiem nie będzie chciała za chwilę wstawać i wydawać tych wszystkich komunikatów przez tak zwane głośniki na pokładzie samolotu. Też możecie dołączyć. Aplikacja Radia SK. Ściągacie, sprawdzacie, słuchacie podpowiedzi, zgłaszacie się, a być może jeszcze dołączycie do ekipy, która już w piątek odleci w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Nie wiadomo dokąd. O, wy tylko wrócili.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy

0: km. Warunki oferty na dacia.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Brickomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Brickoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Brickomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Rusem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
13: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: I po reklamie.

Sean Paul, Give It To Me w Radiu SK. Przedwyjazdowy stres. Za 3, 2, 1, nowo sezon na wyjazdy, to już właściwie zaraz. Jak ruszy, tak skończy się pewnie gdzieś w okolicach października, bo wszyscy bierzemy urlopy w innych terminach, ale wszyscy, albo przynajmniej 90% z nas przeżywa to samo, coś, co psychologowie nazwali przedwyjazdowym stresem. O co chodzi? Wcale nie o to, że się martwicie, czy zdążycie kupić wszystkie potrzebne rzeczy, zapakować walizkę, dojechać na lotnisko. Ta akcja dzieje się już przed momentem wejścia na przykład na pokład samolotu. Najpierw trzeba 17 tysięcy razy sprawdzić, czy na pewno macie ten sam paszport albo dowód osobisty, który wkładaliście do tej jednej torebki lub też portfela. Jesteście przekonani, że on tam jest. Potem trzeba sprawdzić tak 21 razy, czy karta pokładowa na pewno jest. Zestresować się 4 razy, jeśli nie będzie działała. No i potem jeszcze na samym końcu trzeba tak minimum 12 razy zerknąć, czy ta bramka to jest na pewno wasza bramka. Najpierw na tablicy przylotów i odlotów, a potem pójść i sprawdzić, czy ona rzeczywiście istnieje. Dopiero wtedy można pójść na przykład na zakupy, przejść po sklepach, do toalety, no i zapomnieć o tym, że ten odlot

0: To miał być za 30 minut i potem biec. Tak to mniej więcej wygląda. Blackpink Jump za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Soku, Ich Troje i Beata z Camp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na Going.
14: No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
19: Wyłączamy zegary, bo czas na zabawę. Od 29 maja do 1 czerwca w Hopalupa dziecięca radość wskakuje na najwyższy poziom. Aż 4 dni obchodów Dnia Dziecka. Spotkanie z Mają Ciesielską, warsztaty z ciocią od klocków, pokazy iluzji i darmowe dmuchańce. Do tego slime, lepienie z gliny, robienie bransoletek i mini disco dla małych i dużych. Bawimy się bez limitu, tylko w Hopalupa, bo Dzień Dziecka zasługuje na wielkie emocje.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
22: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: I po reklamie.

0: Niezmiennie tak samo dobrze brzmi Katy Perry, Legendary Rebels w Radiu SK, ale nawet Legendary Lovers w Radiu SK. 4 minuty do 14. Po 14? Po 14 my będziemy grali tak samo dobrze, a wy będziecie pracować albo i nie. To już trochę zależy od was.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9. Firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Tymczasem w salonie Filman.
4: Wolałby pan jednak inne okulary?
5: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
4: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedzie

0: Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
2: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Łukasz Bogdan, dzień dobry, w poniedziałek 25 maja. Dzisiaj jest naprawdę przepiękna pogoda i na horyzoncie, przynajmniej do środy. Duża ilość słońca, bezchmurne niebo, no i oczywiście bez opadów deszczu, więc korzystajcie z tej pięknej aury, wycieczka rowerowa. No, miłośnicy jednośladów też was coraz więcej na łódzkich drogach. Przyczepności, a kierowcy, patrzcie w lusterka. No, a co na łódzkich ulicach? No, zaczyna robić się ciaśniej w okolicach Ronda Solidarności. Omijajcie też Rondo Lotników Lwowskich.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Surowsza kara za atak nożem w szkole w Kadzidle na Mazowszu. Sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok dla 21-latka z 15 do 18 lat więzienia. Mężczyzna 2,5 roku temu zaatakował nożem i ranił troje uczniów. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z pokrzywdzonych, a wyrok jest prawomocny. Tragiczny wypadek w Łodzi. Nie żyje mężczyzna, którego potrącił tramwaj, a ten kosił trawę przy torowisku.
11: Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Polesie.
10: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji. W miejscu wypadku uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. 6-1-6-2. Takim wynikiem Iga Świątek zakończyła zwycięskie spotkanie z Australijką Emerson Jones we French Open i awansowała do drugiej rundy. Z 17-letnią Jones Polka zmierzyła się po raz pierwszy, a do drugiej rundy awansowała również Maja Chwalińska. Wygrała z Chinką Qin Wen Zheng 6-4-6-0.
12: SK Łódź News.
9: Łukasz Bogdan, zapraszam. Tragiczny poranek na Olechowie w Łodzi. 33-latek zginął po potrąceniu przez tramwaj linii 9 na ulicy Rokicińskiej. Mężczyzna kosił trawę przy torowisku, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
11: W nieustalonych na tą chwilę okolicznościach został potrącony przez tramwaj linii 9. Załoga zespołu ratownictwa medycznego zabrała pokrzywdzonego do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Polesie.
9: Tramwaje zawracane są na pętli Augustów. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.
13: Jeszcze 20 lat temu zakupy przez internet stanowiły zaledwie 2% całego handlu na świecie. A teraz? Teraz zakładam, że niektórzy na 2 minuty po 14 w pracy przeglądają sobie coś, co chętnie dodadzą do koszyka. Jak dla mnie, to możecie to robić. Kim ja jestem, żeby wam mówić, żebyście pracowali? Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Justin Bieber, Nicki Minaj już teraz w Esce.

0: Nowość w Radiu SK Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin, 19 minut po 14. Ile razy czytam nowy trend kulinarny wkracza do Europy, tyle razy się uśmiecham pod nosem, dlatego że prawdopodobnie my, Polacy, już tam byliśmy. Nie wiem, czy słyszeliście, ale od kilku dni w mediach społecznościowych krąży nagranie wśród Amerykanek najczęściej, ale Amerykanów też, którzy odkryli kompot. Gotują truskawki i piją wodę z gotowanych truskawek i mówią, że to jest pyszne. To teraz czytam o nowym trendzie, który nazywa się Briner. To jest połączenie słów breakfast i dinner, czyli śniadanie oraz kolacja w tym przypadku, bo nie do końca obiad. I ten trend zyskuje popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie. O co chodzi? No, żeby jeść śniadaniowe dania na kolację. Tymczasem my w Polsce przez całe dzieciństwo, które pamiętam, jedzące na kolację jajka ugotowane na twardo, jajka ugotowane na miękko, twarożek, parówki, kanapki, a czasami nawet jajecznice. My nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie nasze babcie, jacy nasi rodzice to byli trendseterzy.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Na plażę, w góry czy na city break. W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti. Rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
11: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy złotych. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
16: Stresujesz się decyzją o studiach?
17: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
17: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
18: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

będzie pytanie do wszystkich pań. A propos Beyoncé i Jay-Z, którzy od tej piosenki rozpoczęli swoją piękną podróż przez życie, czyli Crazy in Love. Jay-Z wpadł do studia, dograł zwrotkę i zrodziła się z tego piękna miłość. Jest taka teoria, którą spotkałam w sieci, że dużo trudniej rozśmieszyć jest swojego partnera, chłopaka, męża przez jego żonę, dziewczynę, partnerkę, narzeczoną, niż to działa w drugą stronę, kiedy to mężczyźni próbują rozśmieszać kobiety, a więc partnerki, dziewczyny, narzeczone, przyjaciółki albo żony. I zaczęłam się nad tym zastanawiać i rzeczywiście trochę jest tak, że jak rozśmieszymy kogoś, z kim mieszkamy, a kto jest płci przeciwnej, czyli męskiej, to ja to przypisuję na stronę mały sukces na dziś. Roześmiał się, nawet się uśmiechnął. Z czego to wynika i czy też tak uważacie? Można nagrać głosówkę, można napisać wiadomość. Druga strona, panowie, bardzo proszę powiedzieć, dlaczego was tak naprawdę trudno rozśmieszać.

0: mieszyć, podczas gdy jak przebywacie ze swoimi kolegami, innymi osobnikami płci męskiej, to ten śmiech jest tam na okrągło, bo nie sądzę, żeby nasze żarty były niewystarczająco dobre. Tam musi być jakaś inna przyczyna i bardzo chciałabym ją poznać. Jest pewna złośliwość, która mi się tutaj na usta wpycha, ale nie wiem, czy chcę jej używać. Może po prostu te żarty czasami są... No wiecie, no takie niezrozumiałe na pierwszy rzut ucha. Są Back to Friends za chwilę węsty.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9. Firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Niciarnianej w Łodzi oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura. Wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
10: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranie Normalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25,

0: Ale panie w kwieciarniach będą miały utarg. Teddy Swims, Mr. Know It All w Radiu SK 6 minut do godziny 14. 25 maja powiem na głos. To oznacza, że jutro jest dzień mamy. A to oznacza, że warto dziś zastanowić się nad tym, co mogłoby być najlepszym prezentem. Kwiaty podobno są jednym z rozwiązań, ale ile mam, tyle potrzeb i tyle pomysłów na prezent, więc nic nie podpowiedziałam, tylko prawdopodobnie utrudniłam. Ważne, żeby pamiętać. Po 15 oni też wam pewnie o tym przypomną, bo mają jeden prezent dla waszej mamy. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Media Expert.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura. Wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
4: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata z Camp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na juwenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na Going.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
13: W ogóle Łodzi przepiękna, sami przyznacie, i taka aura będzie nam towarzyszyć przynajmniej do środy. Jutro też w okolicach do 25 stopni. W środę ma być w okolicach 20, ale tego słońca też nie powinno zabraknąć, więc same powody do radości. Na co na łódzkich drogach, ciasno na Palki, omijajcie Kopcińskiego w okolicach Narutowicza, ścisłe centrum Łodzi też, niestety aut przybywa, Sienkiewicza, Piłsudskiego, okolice również Niciarnianej. Tu niestety aut z każdą chwilą coraz więcej.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny, spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio SK, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. My łączymy się z Krakowem na linii Katarzyna Snakowska, która zna szczegóły.
15: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
14: Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków z zarzutem oszustwa. Według śledczych fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa.
16: Poniesione przez klientów banku straty sięgają aż 50% zainwestowania.
0: zainwestowanych pieniędzy. Uprzedzeni stracili ponad 8 800 000 zł.
14: Mówi Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi, a podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Chcą podwyżek i godnych warunków pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył protest pracowników tej sieci marketów.
16: Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w dwóch sporach zbiorowych.
14: Mówi Wojciech Jędrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy, a protest ma potrwać do środy.
4: SK Łódź News.
13: Łukasz Bogdan, zapraszam. Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków usłyszał zarzuty oszustwa. Według śledczych z Łodzi fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Po tragicznym wypadku na trasie pod Tuszynem Łódzkiem i śmierci kierowcy, który jechał pod prąd, policja przypomina o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa na autostradzie.
17: Nie wolno zawracać, cofać, ani wjeżdżać na pas zieleni.
13: Mówi Aneta Kotynia z KPP Łódź Wschód. Minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu powinien wynosić co najmniej połowę aktualnej prędkości.
18: Rzuć na luz!
19: Rzuć na luz!
20: Rzuć na luz!
21: Rzuć!
18: Rzuć na luz!
22: Dwie minuty po 15 wesce i wasz ulubiony Damiano Dawid na początek ze swoim hitem The First Time, później Andy Dusty, Harris i ich Zokaria, Chapel Run i Bausa z hitem Magnetic, także w planach. Kirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie!

0: Nie będzie,
1: już tak podśmierdujemy trochę naftaliną, muszę powiedzieć.
0: Ja się wykąpałem dzisiaj rano, jeżeli chodzi o te zapachy, to nie ode mnie.
1: To nie zmienia, Pawełku, faktu. Zapach naftaliny bierze się głównie z szafy.
0: Kirowski i Pawełek witają was z Wesce.
1: Poza tym, Pawełku, widziałem ostatnio u ciebie mola, jak byłem, a to już oznacza...
0: Nie, on przyjechał z tobą, to niemożliwe.
1: A ze mną przyjechał,
0: no,
1: ja to rozumiem.
0: Wprowadziłeś mi mole do domu.
1: Specjalnie sobie nie kupowałem 5-drzwiowego samochodu, żeby nie mieć pasażerów, a tu jednak...
0: Jednak wozisz mole.
1: Natura znalazła sposób. Witamy pięknie po południu, Pirowski i Pawełek. Mm-hmm. Jutro ważny dzień w kalendarzach wszystkich córek i synów tej ziemi.
0: 26 maja, no to chyba wszyscy wiedzą, że dzień mamy nadchodzi. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na to, co sprawić swojej mamie, no to my oczywiście w tym
1: służymy
0: tygodniu
1: pomocą.
0: W popołudniowym programie służymy pomocą. Zaglądajcie na sk.pl, bo mamy 500 na nowe buty, a także pobyt, oczywiście razem z mamą w

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
11: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
12: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
15: I po reklamie.

0: moment paruje na naszą antenę z nowością, ale przecież żaden Robin nie poradziłby sobie bez Batmana. W roli Batmana też na B. Barbs.
1: Barbs.
0: A tak zatem jest. Młoda Greczynka, która, trzeba powiedzieć, próbuje podbić ten nasz świat. Była i w amerykańskim Got Talent.
1: O proszę.
0: Mam Talent między innymi. Startowała do Eurowizji, zajęła u siebie w Grecji trzecie miejsce, więc jej nie reprezentowała, a teraz będzie walczyć o wasze uznanie.
1: No i przytulił ją niejako muzycznie Robin Schulz, czyli gość, którego też doskonale możecie znać z SK Live Remix. Do słuchania co tydzień w piątki po 20:00 albo całą dobę m.in. miksy Robina Schulza w naszej mobilnej aplikacji. No ale teraz Robin nam nie będzie przez godzinę miksował, tylko umili 3 minuty swoim nowym hitem Better Times ze wspomnianym Robinem, czyli Batmanem, czyli Barbs.

0: High Hopes od Panic at the Disco na antenie Radia SK, 23 minuty przed godziną 16. Dzień dobry, pięknie witamy. Pirowski.
1: I Pawełek, witajcie w SC.
0: Witamy Kamila, który... A zresztą posłuchajcie sami.
2: Cześć chłopaki, ja to mam kroki, kroczki, skakanie, wstawanie, schylanie, dźwiganie, nawet wdrapywanie się, uciekanie przed zwierzętami. I mam tak od poniedziałku aż do piątku po parę godzin, bo pracuję w firmie kurierskiej i jest co robić. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Kamilu. Gdyby ci się znudziła robota, od razu następnego dnia możesz zostać trenerem crossfitu. I to podejrzewam jednym z lepszych w mieście przy tym doświadczeniu. Za moment, no numer do pod crossfit raczej pewnie nie, ale na popołudniowe leniuchowanie jak najbardziej. PZ i dom nad wodą, za moment.
3: Reklama. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9 firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
8: Bartuś, co za mina? Kawa ci nie smakuje?
9: Nie, Basiu. Chciałbym w maju zwiedzić trochę łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem od czego zacząć i gdzie jechać.
8: To wsiadaj w pociąg. W cztery niedziele w ramach funduszowego maja możesz zostawić auto w garażu.

0: i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
1: Darmową?
0: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie fundusze.ue.lockie.pl.
2: Słusznie. Na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
0: To co? Kawka na drogę?
2: I to dużo. Musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
3: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
7: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
8: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
7: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
11: I po reklamie.

0: Ależ singiel wysmażył Maciej Musiałowski, prawda? To Flora, którą kończymy godzinę 15 muzycznie na antenie Eski.
1: Za chwilę u nas newsy, a po 16 prezenty dla mam, wyjazd do Zakopanego i kasa na nowe buty. Wpadajcie na SKPL, jeszcze zdążycie się zgłosić.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę, 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
6: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
11: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: No to wiecie, Nowskie ulice, bo niestety ciasno na Lutomierskiej w okolicach Bazarowej. Wojska Polskiego przy Źródłowej. Mnóstwo samochodów też na Brzezińskiej. Omijajcie też skrzyżowanie Marszałków, Rondo Lotników i Rondo Solidarności. Ale co tam korki? Pogoda w Łodzi przepiękna. Dzisiaj naprawdę duża ilość słońca. Jutro też tego słońca nie powinno zabraknąć. Na termometrach w okolicach do 25 stopni, więc bardzo przyjemnie. Troszkę chłodniej w środę, wtedy na termometrach 20 stopni, ale też dużo słońca i bez opadów.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wszczęła je prokuratura.

0: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, a to po tym jak służby ratunkowe dostały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się jednak, że nie ma tam nikogo oprócz zwierząt. Mateusz Chłystun sprawdza, na czym skupiają się śledczy.
1: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
0: Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie Tatr. Akcja sprowadzania z gór 69-latka zajęła słowackim ratownikom całą noc. Na koniec Polak dostał mandat. Złamał przepisy Słowackiego Parku Narodowego. Wszedł w partie, które w tym okresie nadal są dla turystów niedostępne. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Kogo z zawodników wy cenicie najbardziej?
2: No jeśli nie Urbański, to Boniek.
3: No chyba Lewandowski. Z zagranicznych Cristiano Ronaldo, Messi.
4: No to był dawniej Boniek. Zico Conti, Paolo Rossi był.
0: A z kibicami rozmawiał nasz reporter Dawid Bąk.
5: SK Łódź Sport.
6: Łukasz Bogdan, zapraszam. Wygrana z Piastem zapewniła Widzewowi utrzymanie w Ekstraklasie. Stawka była prosta. Wszystko albo nic. Każda akcja miała ciężar sezonu.
7: Dobrze było. No najważniejsze, że wynik się zgadza. Emocje jak to zwykle na Widzewie do ostatniej minuty. Nie mieli innego wyjścia, musieli wygrać.
6: Mówi kibic. Dodajmy, że mimo przegranej Gliwiczanie też zostają w Ekstraklasie. GKS Bełchatów o krok od spadku do czwartej ligi. Brunatni przegrali na własnym stadionie 1-2 z arcyważny mecz z rezerwami Jagiellonii i znaleźli się w strefie spadkowej. Za tydzień ostatnia kolejka, w której wszystko się rozstrzygnie.
8: Dwie minuty po 16, a tę godzinę otwiera numer, którego już dawno po południu w sumie nie słyszeliśmy. El Profesor i Bella Ciao. Będzie Alex Warren, Zara Larsson i Perfect Love za kilka chwil. Bardzo pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
9: Tu Pawełek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.

0: Numer na popołudnie Perfect Love od Lutrici McNeil. Słyszycie w Radiu SK już 13 kresek po 16. Pirowski
1: i Pawełek, dzień dobry,
0: dzień
1: witajcie.
0: Dobry.
1: Kasia chciała mieć za to dzisiaj perfect randkę, ale coś nie wyszło, posłuchajcie sami.
2: Hej SK, właśnie zdarłam moje stopy, ubierając nowe buty na wyprawę do Kuźnic przez Dolinę Jaworzynki. Jaka ja głupia byłam, że chciałam wyglądać dobrze przy chłopaku. Teraz cierp ciało, jak żeś chciało. Pozdrawiam.
0: Aj. Kasieńko, pozdrawiamy twoje obolałe ciało. No właśnie tak to jest w tych naszych wszystkich związkach. Albo darcie kotów, albo darcie gardła. A teraz jeszcze do darcia doszła skóra na stopach. No.
1: Już nie wiem, co gorsze.
0: Gdyby Kasia była singlem, w ogóle by do tej sytuacji nie doszło.
1: No właśnie.
0: Za moment Tate McRae.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, MK

0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248. MK, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248. MK

0: Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026. tego roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
6: Hot grill.
7: Grilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
12: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
11: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
12: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Ale już ma energię ten numer APT od Rose i Bruno Marsa, słyszycie w Radiu SK. Z wami Pirowski i Pawełek, a na zegarkach mamy 25 minut po 16, a na łączach fantastyczną dziewczynę z niezłą historią.
1: Sponsorem konkursu jest Wojaz, polski producent obuwia.
0: No pani Dagmaro, witamy bardzo pięknie. Cześć Daga.
2: Cześć.
0: Dzień dobry, dzień dobry. O prezentach chcieliśmy pogadać z tobą, bo za moment będziemy mieć, mam nadzieję, taki dla ciebie, ale wcześniej chcemy wrócić do twojego zgłoszenia i do akcji babcia, mama, wnuczka, prezent. Ja rzucam cztery hasła, a ty opowiadaj dalej.
2: Była sytuacja, kiedy moja córka bardzo chciała dostać zjeżdżalnię, że miała już do niej domek, ale nie było tej zjeżdżalni, no to moja mama
0: Czyli babcia wnuczki?
2: Tak, postanowiła, że jej ją kupi po prostu. No, moja mama jest ogólnie bardzo śmieszną kobietą i jak na 55 lat, to zachowuje się czasami naprawdę jak dziecko.
0: Wspaniale.
2: I jeśli już ją przywieźliśmy do domu, była zamontowana, to moja mama na nią wsiadła, nie pozwoliła wsiąść mojej wnuczce, tylko na nią wsiadła i ona zaczęła na niej zjeżdżać. Bardziej się, miałam wrażenie, cieszyła od mojej córki.
3: Nie no, zrobiła jazdę testową, no musiała się upewnić, czy ten prezent jest na pewno, wiesz, bezpieczny i czy fajny jest.
0: Poza tym, wiesz, też tak jest, że często na przykład ojcowie kupują prezent dla syna, a tak naprawdę kupują go sobie, być może i babcia tak naprawdę kupiła prezent dla siebie, mówiąc, że dla wnuczki, po prostu nie znałaś wszystkich zajawek babci jeszcze do tego czasu.
2: A jeszcze najlepsze z tym wszystkim to, że ta zjeżdżalnia stoi u mojej mamy, więc jak przyjeżdżamy na wakacje, to tylko wtedy widzę, jak moja córka z mamą zjeżdża, a tak naprawdę to nie wiem, czy moja mama nie kupiła jej dla siebie.
0: No właśnie, myślę, właśnie.
3: Tak, że jak nikt nie patrzy, to ona już jest nieźle wyślizgana.
2: Tak.
3: Dagmaro, fantastyczną historię.

0: historię zostawiłaś nam na SK.pl.
1: Ja tylko jeszcze dopytam, z jakim okrzykiem zwykle babcia zjeżdża z tej zjeżdżalni? Babcia ma jakiś swój okrzyk, wymyśliła coś na tę okoliczność, czy raczej robi to w ciszy, bo boi się reakcji sąsiadów?
2: Ogólnie albo się śmieje, czasem coś krzyczy tam z radością bardziej, tak. Ogólnie, że jakby fajnie.
0: Ostatnio jest modne, żeby tak? krzyczeć au. Wiesz, w takim programie wyszło au, więc może ty zaraz krzykniesz też au, ponieważ mamy dla ciebie 500 na buty do wydania w sklepach Wojaz i na wojaz.pl oraz pobyt dla ciebie i twojej mamy oczywiście w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
2: Super, Boże, jak się cieszę, nigdy nic nie wygrałam, no aż to... mam, słuchajcie, łzy w oczach.
1: Ale czad, no to Daga, to już dzisiaj to hasło nigdy nic nie wygrałam jest nieaktualne, bo wygrałaś w Radiu SK. Szczerze mówiąc, Pawełku, popełniliśmy jeden błąd.
0: Jaki?
1: Bo nie sprawdziliśmy, czy w hotelu jest zjeżdżalnia, bo się obawiam, że Marta nie pojedzie, jak jej nie będzie. Albo zjeżdżalnia, albo nie jadę!
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.

0: i zrobić absolutnie wszystko, a nawet więcej.
1: Lost on You, LP w Radiu SK. Na zegarkach 25 minut do 17.
2: I za chwilę w SC kolejne hity, które idealnie będzie można sobie ponucić w aucie, na przykład w korku, jeżeli w takowym teraz jesteście. Justin Bieber i jego Sorry, czy Tattoo, All the Things She Said, to mamy muzycznie w planach.
0: Pawełku, a dlaczego ludziom życzysz źle? Bo może nie stoją w korkach, a może właśnie pędzą swoją autostradą do domu.
2: A to jak pędzicie, to będzie się śpiewało jeszcze lepiej.
0: A, wtedy już nie nucenie, a śpiewanie.
2: No właśnie.
0: Na pełne gardło. Polecamy bardzo serdecznie, praktykujemy to w studiu. To znaczy ja praktykuję, ale dzięki temu szybko mam studio wolne.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.

0: każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
13: I po reklamie.

0: I tak też kończymy 16 muzycznie na naszej antenie.
1: Ale już szykujemy dla was muzyczne pyszności po 17. Chyba najbardziej ulubiony hit ostatnich tygodni, czyli Tame Impala i ich Dracula. To już za moment wesce.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media

0: skoczysz do Carrefoura?
1: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
2: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Ubezpieczenia zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Spotkajmy się w Vima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny. AMBaseny.pl.
15: Na drodze kierowcy niestety ciasno na Aleksandrowskiej, na Limanowskiego. Omijajcie również Włókniarzy, Padrewskiego w okolicach Astronautów. Więcej samochodów też na Włókniarzu od 6 sierpnia. W kierunku Srebrzyńskiej czekamy też na Konstantynowskiej przy Alei Unii oraz na 1 maja przy Zielonej. Na szczęście pogodowo bardzo sprzyjająco, duża ilość słońca, bez opadów deszczu. Jutro podobna aura i temperatura w okolicach do 25 stopni, w środę do 20, ale bez opadów.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy AM Baseny, oferujący baseny ogrodowe, wanny, spa, sauny i grille. Konstantynów Łódzki, ulica Przemysłowa 16.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia na torach na przejeździe w Wielkopolskiej Garbatce. Pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął, kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
19: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego.
18: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do jutra. Awaria wodociągowa w gminie Puck. W wodzie są bakterie z grupy coli. Bez dostępu do wody są mieszkańcy 5 miejscowości, m.in. Leśniewa czy Wielkiej Piaśnicy. Blisko 500 uczniów nie poszło dziś do szkoły. Wyniki kolejnych próbek poznamy do czwartku. Czy kompromis między dobrem przyrody a bezpieczeństwem ludzi jest możliwy? To pytanie w swoim reportażu Coraz bliżej siebie stawia Mateusz Chłystun, który odwiedził Podkarpacie i Bieszczady. Po tym, jak niedźwiedź śmiertelnie ranił kobietę w Płonnej, mieszkańcy żyją w strachu. Drapieżniki odwiedzają nie tylko wsie przy gęstych lasach.
20: Południe, południowy wschód, no to okej, tam niedźwiedzie nikogo nie dziwią, ale w Polańczyku bywały kiedyś?
21: Nie. Nigdy.
22: Nigdy tutaj.
23: Nie widziałem niedźwiedzia, nie słyszałem, żeby on tu chodził.
24: W wszystkich terenach leśnych, przy wszystkich miejscach, gdzie są turyści, przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się zachować? Co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem, bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem.
18: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od mieszkańców Polańczyka i Mateusza Świerczyńskiego, leśnika z Cisnej. Reportaż Coraz bliżej siebie na sfpl.
0: SK Łódź. News.
15: Łukasz Bogdan, zapraszam. Ponad 520 tysięcy złotych strat dla Skarbu Państwa mogła spowodować nielegalna działalność tytoniowa zlikwidowana przez policjantów z Pabianic. W powiecie sieradzkim zabezpieczono 440 kg suszu tytoniowego bez akcyzy oraz maszyny do jej przetwarzania. Zatrzymany 47-latek trafił do aresztu. Grozi mu do 3 lat więzienia. To będzie gratka dla miłośników kolei na dworcu Łódź Fabryczna. Trwają przygotowania do czwartej wystawy makiet kolejowych. Weekend będzie można zobaczyć makiety z całej Polski. Organizatorzy zapowiadają także warsztaty, animacje dla dzieci i atrakcje dla całych rodzin.
1: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
25: Już po 17, ale wrzucamy na luz razem z wami Tame Impala i Dracula. Obiecany przez Pawełka numer za moment wystartuje. Potem Alvaro Soler, będzie Damiano David i September. A my pięknie witamy i zapraszamy tu Firowski.
26: Tu Pawełek, dzień dobry!
25: Dzień dobry!

0: of September w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 17. Na szczęście nie musieliśmy czekać do septembera, żeby pojawiła się w naszym studiu już dziś jedyna prawdziwa polska gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu. Dzień dobry, pani Pawełku.
2: Dzień dobry, pani Pirocki.
1: Coś ode mnie chcesz?
0: Ja, czy
1: tak
0: coś?
1: Słodzisz?
0: O Jezus, Maria, rękę bym chciał. Tak się kiedyś oświadczało, prawda?
1: Tak?
0: No tak, prosiło się o rękę, wydaje mi się. Ja właśnie...
1: Dobrze, że nie o nogę.
0: Ja cię, mogłaby być i twoja noga, to błagam cię, ale tyle przyjemności dla jednego mężczyzny, daj spokój.
2: Już sobie wyobrażam ten pierścionek nakładany na tam...
1: Na duży palec!
2: Na duży palec.
0: Jezus Maria!
2: Ale wcześniej musiałbym użyć Pumexu.
3: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
11: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Niciarnianej w Łodzi oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
14: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl. I wszystko jasne.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Majowy twist mieszkaniowy w centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
17: I po reklamie.

0: Karol G na naszej antenie, a teraz wreszcie powrót wielkiej gwiazdy, pani Jadziu. Dzień dobry, pani Jadziu, raz jeszcze witamy, pan Pawełek
1: Kirowski. Dzień dobry, witajcie, to może rozegrajmy, co Pawełek trzyma w ryjku do zgarnięcia t-shirt z naszej kolekcji Kirowski i Pawełek.
0: Pani Jadziu,
1: i tylko, pani Jadzia oczywiście.
0: Tylko trzeba mocno teraz już podpowiadać, ponieważ pierwszą rundę z naszej zabawy przeznaczyła pani na podrywanie mnie, w związku z tym mamy dużo mniej czasu.
2: Dobrze, to ja powiem, że to jest na plażę.
0: Tak.
2: Mogę powiedzieć więcej?
0: Może ja.
2: I ma dwie nogawki.
0: No w ogóle ekstra. A gdyby było na głowę, to miałaby daszek. No jest Maria, niesamowita sprawa.
3: Ale nie, nie, to nie jest na głowę.
0: Nie jest na głowę, nie.
3: 664.
2: Broń Boże, na głowę.
3: 664, 402, 302. Ja już tutaj sięgam po naszą słuchawkę i zobaczymy, kto po drugiej stronie.
0: Ciekawe, co do takiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Kamil z tej strony.
0: No dzień dobry, Kamilu.
4: To są takie kąpielówki.
0: Jak mogłeś na to wpaść, że się zabiera to na plażę i ma dwie nogawki i że to są, spodenki do pływania. No po prostu, Kamilu, brawo, brawo, tak jest.
1: To było pytanie warte milion normalnie,
0: nie
1: tak
0: wiem,
1: trudne.
0: Jakim cudem udało ci się już w pierwszej rundzie bez zadawania pytań odgadnąć, co Pawełek trzymał w ryjku?
2: No.
0: Ale pani Jadziu...
2: Szybko.
0: No jasna sprawa, Jadziu, ostatni raz cię o to poprosiłem. Kamilu, gratulujemy, bo to twoje duże zwycięstwo.
2: Gratulujemy.
0: Wysyłamy ci t-shirt, nasz merch popołudniowy.
2: Myślałam, że spodenki.
0: Spodenki też wyślemy, Jadziu, oczywiście, nie ma problemu. Radio SK.

0: Wiktor Waligura i Dry School to były cztery pory roku. Prawie jak Vivaldi, chciałoby się rzec. 22 minuty przed godziną 18.
1: Jakoś tak nie poznawałem. Niby cztery pory roku znam, ale te brzmiały nieco inaczej.
0: No właśnie, Pawełku, bardziej ci to brzmiało jak wiosna, lato, jesień czy może zima?
1: Nie, tutaj zdecydowanie wiosną, aż zapachniało.
0: To za moment uruchomimy dla was lato, dużo wcześniej niż zrobi to matka natura, bo my mamy do tego czerwony przycisk. Swedish House Mafia i Wait So Long już za moment.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
4: Powróciła.
5: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Live Remix już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
10: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9 firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę.

0: 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Matsuoka Motor w Łodzi.
1: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy złotych. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na juwenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
8: I po reklamie.

0: Ależ ta dziewczyna czaruje. Mała muzyczna wróżka Olivia Rodrigo i jej Drop Dead kończy 17 na naszej antenie w Radiu SK.
1: Była wróżka, to czas może na czarodzieja. Po 18 pojawi się na antenie SK takowy. Nazywa się Michał Hanczak i zaprasza Was na imprezkę już za moment.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura. Wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wyłączamy zegary, bo czas na zabawę. Od 29 maja do 1 czerwca w Hopalupa dziecięca radość wskakuje na najwyższy poziom. Aż 4 dni obchodów Dnia Dziecka. Spotkanie z Mają Ciesielską, warsztaty z ciocią od klocków, pokazy iluzji i darmowe dmuchańce. Do tego slime, lepienie z gliny, robienie bransoletek i mini disco dla małych i dużych. Bawimy się bez limitu, tylko w Hopalupa, bo Dzień Dziecka zasługuje na wielkie emocje.
8: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
9: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
8: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
9: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
8: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach pod Dębice.
9: Tu woda ma moc.
10: Spotkajmy się w Vima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
11: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: No to czas wracać z pracy do domu. Niestety na dłużej utkniecie na Konstantynopolu.

0: Warszawskiej w okolicach 1 maja, to przy Zielonej. Nie najlepiej również na Lutomierskiej, Plac Kościelny, okolice również skrzyżowania Marszałków, Łódzką Dąbrowę, Rydza Śmigłego i skrzyżowanie Marszałków, też nie za ciekawie. Na szczęście pogoda zapowiada się bardzo ciekawie na najbliższe dni. Jutro, podobnie jak dzisiaj, z dużą ilością słońca, do 25 stopni. W środę troszkę chłodniej, ale też bez opadów.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przyczyny wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Duży pożar i akcja straży pod Łomżą w Starym Cydzynie. Palił się warsztat samochodowy, w którym składowane były opony. Ogień objął również sąsiadujący dom. Kłęby czarnego dymu widać było z sąsiednich miejscowości. Ewakuowanych zostało kilkanaście osób.
3: SK Sport News.
2: Pokazały klasę Iga Świątek i Maja Chwalińska już w drugiej rundzie French Open. Świątek pokonała Emerson Jones 6-1, 6-2. Z kolei Chwalińska wygrała z Chinką Quyen Wen Zheng 6-4, 6-0. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui. Triumfowały gospodynie, a drużyna Stefano Lavariniego zajęła drugą lokatę.
3: SK Łódź News.
0: Łukasz Bogdan, zapraszam. Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków usłyszał zarzuty oszustwa. Według śledczych złodzi fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Po tragicznym wypadku na trasie pod Tuszynem Łódzkiem i śmierci kierowcy, który jechał pod prąd, policja przypomina o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa na autostradzie.
4: Nie wolno zawracać, cofać, ani wjeżdżać na pas zieleni.
0: Mówi Aneta Kotynia z KPP Łódź Wschód. Minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu powinien wynosić co najmniej połowę aktualnej prędkości.
3: Impreska.
5: Impreska.
3: Impreska.
5: Impreska.
3: Impreska.
6: Czy wy też tak macie, że dzisiaj jakieś takie denerwujące drobiazgi was wyprowadzały z równowagi? Ja ogłaszam dzisiaj taki dzień denerwujących drobiazgów. Jeżeli coś takiego się wydarzyło, to zgnieciemy to razem za chwilę w imprezę. Dajcie tylko znać na Messengerze Radia SK. Głosówką na przykład. A propos dawania znać, Oskar Simpson rozpocznie imprezkę dzisiaj. Daj mi znać, to jest hit, który dla was zagram już teraz, nawet już gram. A za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Björk, Beat, Hanczak, witajcie.
7: Miasto.

0: Ten wokal i ten hit chyba nie może się znudzić. Ordinary Alex Warren na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę znowu żwawiej wam zagram. Wieczorową porą, chociaż widno w wielu miejscach słonecznie, więc jeszcze nie mówię dobry wieczór, cały czas dzień dobry i cześć. 11 minut po godzinie 18. Wspomniałem o tym, że dzisiaj jest taki dzień drobiazgów, które potrafią wyprowadzić człowieka z równowagi. Pewnie tylko dlatego, że to jest poniedziałek, więc pomyślałem sobie, że może wspólnie spróbujemy odczarować te drobiazgi, je zgnieść. Wy mi będziecie donosić, co to takiego, co was wyprowadziło z równowagi. Taki drobiażdżek jakiś, wiecie, jak na przykład u mnie dzisiaj, że mi się pół solniczki wysypało na kanapkę. No niby nic, ale się wkurzyłem. Czekajcie, ja mam w ogóle podkład właściwy do takiego właśnie działania. To jest muzyka z Nie lubię poniedziałku, idealna. 664-402-302, dzwońcie, opowiadajcie o takich drobiazgach. O, druga rzecz dzisiaj u mnie, butelkomat nie działał. To znaczy wciągnął butelkę, ale paragonu nie wydał, żebym miał kaucję do wykorzystania. Jak powiedziałem o tym pani w sklepie, to pani jeszcze na mnie nakrzyczała, że co pan po jedną butelkę tak stoi i po 50 groszy i mi tu głowę zawraca. Karolina się nagrała.
1: Cześć, dzisiaj wkurza mnie to, że jestem do 20 w pracy, jest taka ładna pogoda i muszę tutaj siedzieć.
0: No tak, to może denerwować rzeczywiście. Z reguły tak jest, że kiedy mamy wolne, to pogoda akurat jest kiepska. To tak samo jak z myciem samochodu, zawsze pada po tym, jak go umyjemy. 664-402-302. Czy dzisiaj zdarzyło się coś drobnego, naprawdę drobnego, co po prostu was zdenerwowało i trzeba to szybciutko odczarować? Można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK oczywiście.

0: Tabletka. Dwa dni na antenie Radia SK. No dwa dni te najfajniejsze za nami, sobota i niedziela, ale kolejne coraz bliżej. To już wiecie. Bliżej niż dalej zawsze. Z każdą chwilą. 22 minuty po 18. Hanczak z tej strony. Dzisiaj was pytam, co was drobnego na przykład wyprowadziło z równowagi przy poniedziałku? Gdyby to się zdarzyło innego dnia, to pewnie byście znieśli to lżej. 664-402-302. No wiadomo, że nie lubimy poniedziałków bardzo często. Halo? Co cię zdenerwowało?
1: No, dzień dobry. Ja nie wiem, czy taka drobnostka, ale może mnie dzisiaj zdenerwował,
0: bo zrobiłam
1: obiad, a on go nie zjadł, bo powiedział, że nie jest głodny.
0: A tyś się nagotowała?
1: A ja się nagotowałam, w ten upał.
0: A co robiłaś?
1: A pyszności same. Robiłam cudowny krem z kurczakiem, ze szpinakiem, z pomidorkami, z młodymi ziemniaczkami.
0: No nie, to tak nie może być. Ja wprawdzie słyszałem kiedyś w kontekście związków taką myśl złotą, że czasami partner, partnerka, jeżeli w domu nie dostaje dobrego obiadu, to szuka na mieście. No tutaj dostał dobry obiad, ale może jednak wcześniej konsumował na mieście. Trzeba to sprawdzić. A za chwilę Enrique Iglesias.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT.

0: Yes.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT.

0: to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
13: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
14: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: I po reklamie. Ask.

0: Mam nadzieję, że już możecie trochę odpuścić, trochę pochillować, odpocząć przy Radiu SK i przy imprezie Ain't Nobody. Bardzo dobry kawałek, bardzo dobry cover od Felixa Jena i Jasmine Thompson, żeby rzeczywiście trochę odpocząć. Ale nie dla wszystkich ten poniedziałek był kiepski, bo na przykład Magda i jej koleżanka dowiedziały się, że ten tydzień zakończy się wyjątkowo odlotem ściśle tajnym. Magda i jej koleżanka dołączyły do naszej ekipy i dziś rano od Jankesa, Kamy i Wiktora usłyszały:
1: zabieramy?
0: Zabieramy!
1: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: Magda ucieszona, Magda jest cheerleaderką i koleżanka jest stewardessą, ale tym razem nie będzie w samolocie pracować, tylko będzie pasażerką. A dokąd polecą? No właśnie tego nie wiadomo, bo to jest odlot ściśle tajny, czyli wiadomo z kim, z naszą poranną ekipą, wiadomo kiedy, w najbliższy weekend, ale nie wiadomo dokąd, mimo że cały czas próbujemy zgadnąć. Ja też nie mam pojęcia. Nikt tak naprawdę poza naszymi przełożonymi, którzy to organizują, nie wie, dokąd ten odlot ściśle tajny was zawiezie. No dobrze, no to się zgłoście, bo jeszcze mamy jedno miejsce, no dwa, dla kogoś z was i waszej osoby towarzyszącej. Zgłosić się można tylko przez eskową apkę na smartfony, także kto jeszcze nie ma, ten ściąga zupełnie za darmo, no i zgłasza się czym prędzej, bo w środę ostatnie bilety powędrują w czyjeś ręce.
3: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać?

0: Kesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Spotkajmy się w Vima Park. Już w niedzielę, 31 maja, Resi Capital zaprasza na rodzinny dzień otwarty. W planie atrakcje dla dzieci i świetna zabawa. Przyjdź z rodziną i zobacz miejsce, które może stać się waszym nowym domem. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9 firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
10: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
11: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
12: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Wyłączamy zegary, bo czas na zabawę. Od 29 maja do 1 czerwca w Hopalupa dziecięca radość wskakuje na najwyższy poziom. Aż 4 dni obchodów Dnia Dziecka. Spotkanie z Mają Ciesielską, warsztaty z ciocią od klocków, pokazy iluzji i darmowe dmuchańce. Do tego slime, lepienie z gliny, robienie bransoletek i mini disco dla małych i dużych. Bawimy się bez limitu, tylko w Hopalupa, bo Dzień Dziecka zasługuje na wielkie emocje.
14: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Matsuoka Motor w Łodzi.
15: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
20: SK.

To jedna z nowości na antenie Radia SK. Body Talk od Alefarbena i René Millera. To właśnie ten hit wam zagrałem przed godziną 19. Może podziałać jak takie podwójne espresso popołudniowe. A propos, Ania napisała, że dzisiaj miała takiego pecha, że ciągle oblewała się kawą. 4 kawy i 4 plamy. O, 100% skuteczność, Aniu. No, w każdym razie nie od dziś się mówi, że kawa potrafi rozbudzić, zwłaszcza kiedy się ją na coś ważnego wyleje.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
5: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
6: Majowy twist mieszkaniowy w Centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
13: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
12: Sprawdź to sam, czeki dał.
13: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
15: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
14: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
15: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
14: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
15: Tu woda ma moc.
14: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Soku, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
19: I po reklamie.
20: Łódź na czasie.
21: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. W odległej galaktyce powraca duet, który pobił serca fanów. The Mandalorian i Grogu wyruszają w nową, niebezpieczną

0: epicka przygoda ze świata Star Wars, oczywiście w kinie Helios. Mam dla Was zaproszenie, napiszcie, która z postaci jest dla Was ulubiona z Gwiezdnych Wojen. Czekam na imprezy @sk.pl.
1: Muzyką się żyje.
2: A słuchajcie, jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę ruch jak na Marszałkowskiej. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica czy Florida już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu Nio i Akon. Przyjadą razem do Polski, to w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju zrobią w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. Eska zaprasza i to dosłownie, bo mam dla Was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny do Was trafić? Dajcie znać. Na przykład nagrywając głosówkę albo pisząc wiadomość na Messengerze Radia Eska, bilety wręczam za godzinę. Kto dostanie Fryderyka? Dzisiaj wieczorem gala rozdania tych nagród muzycznych. Przyznane zostaną w 14 kategoriach, a wśród nominowanych są m.in. Kuban, Sanach, Zalia, Faust czy bracia Kacperczyk. Galę będzie można obejrzeć w telewizji, a w jej trakcie wystąpią m.in. PZ, Zalia, Krzysiek Zalewski czy Kuba i Kuba. Ci nominowani są w kategorii fonograficzny debiut roku.

Lublinie. Będzie też PZ, będzie też Zalia nominowana. W towarzystwie Vito Bambino i Jogora Herbuta pojawi się w imprezie w tej godzinie. Ale rozpoczynamy od hitu z zagranicy. To Sombri 12 to 12. Hanczak, witajcie.

0: I like it, ale Stay Nate Smith na antenie Radia SK w imprezce. No ci, którzy kochają, lubią tenisa, to są pewnie w siódmym niebie, no bo rozpoczęło się French Open, czyli turniej Rolanda Garrosa. No i jeszcze w dodatku dla naszych zawodników ten turniej rozpoczął się bardzo dobrze. Hubert Hurkacz wygrał dzisiaj po południu ze swoim rywalem i oczywiście awansował dalej. Wcześniej poniedziałek łaskawy był dla Mai Chwalińskiej i oczywiście Igi Świątek, które także awansowały do kolejnego etapu. Będziemy trzymać kciuki w najbliższych dniach bardzo mocno za to, żeby i dziewczynom, i chłopakom się powiodło podczas Rolanda Garrosa. No ale właśnie, skoro turniej French Open, to co to oznacza? To oznacza, że mamy zaawansowany maj, a co to oznacza? Że rozpoczął się sezon na najbardziej tenisową potrawę.
1: It's pasta with strawberries.
2: Oh, so that's strange.
1: I know, but cream as well. Guys. Pasta, strawberries, a little bit of yogurt.
0: U kogo już w tym roku wjechał makaron z truskawkami?

0: Ale to dobrze brzmi. Kygo, Khalid, Griffin, zespół stworzyli kawałek pod tytułem Save My Love, a ja z przyjemnością w imprezce Westę zagrałem. 19.31, a za kilka chwil męskie granie orkiestra. Tegoroczne oczywiście. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino będą śpiewali hit nareszcie. Ale zanim to, to jeszcze zerkam w kalendarz, a tutaj mamy bardzo nietypowe święto, bo to Dzień Ręcznika. I nie, nie będę was pytał, czy zawsze sprawdzacie, którą stroną wycieraliście twarz, a potem coś tam innego, żeby nie tą samą, albo ile ręczników używacie i tak dalej, i tak dalej. Mam inny pomysł na zabawę, związaną poniekąd z ręcznikiem. Rozprawmy się z naszymi byłymi, ale tak z przymrużeniem oka. Podawajcie przykłady, co można jednocześnie powiedzieć o naszej ex i o ręczniku. Takie zdanie, które pasuje i do ex, i do ręcznika. Czekam na nie jako głosówki na Messengerze Radia SK. Nagrywajcie się, za kilka chwil sprawdzamy. Interesują mnie same złe odpowiedzi.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Super fajne mini zoo. Dobronianka to jest to.
9: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, pijana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
10: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę, 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Stolarze, projektanci, architekci, fachowcy branży stolarsko-meblarskiej. Uwaga, targi! Zapraszamy już w ten piątek, 29 maja od godziny 9 do 15 do siedziby firmy handlowej Drewno, Łódź Świętej Teresy 91. Swoje nowości zaprezentuje ponad 50 wystawców z całej Polski. Konkursy z ekstra nagrodami, pyszny poczęstunek z grilla oraz dzikie burgery przy dobrej muzyce. 29 maja od godziny 9. Firma handlowa Drewno, Łódź Świętej Teresy 91.
4: Wyłączamy zegary, bo czas na zabawę. Od 29 maja do 1 czerwca w Hopalupa dziecięca radość wskakuje na najwyższy poziom. Aż 4 dni obchodów Dnia Dziecka. Spotkanie z Mają Ciesielską, warsztaty z ciocią od klocków, pokazy iluzji i darmowe dmuchańce. Do tego slime, lepienie z gliny, robienie bransoletek i mini disco dla małych i dużych. Bawimy się bez limitu, tylko w Hopalupa, bo Dzień Dziecka zasługuje na wielkie emocje.
5: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc.
7: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
8: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
11: I po reklamie.

0: Ostatnio Kuba i Kuba zdradzili mi, że uwielbiają przed koncertami sobie pospać. I zasypiają w każdej możliwej pozycji, w każdym możliwym miejscu. I to nas akurat łączy. Kuba i Kuba, stygnie lato, nowy hit od tych panów na antenie Radia SK w imprezę. 14 minut do 20, za chwilę Lady Gaga i Måneskin, ale wcześniej Dzień Ręcznika. Świętujemy nietypowo, bo pytam was, co jednocześnie można powiedzieć o naszej byłej, albo naszym byłym partnerze i o ręczniku. Takie jedno zdanie, które pasuje i do jednej, i do drugiego. Dominika nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK. No to co jednocześnie możesz powiedzieć o swoim byłym i o ręczniku?
1: No i znowu się prujesz.
0: No dobrze, to w takim razie jeszcze Patrycja.
2: Jesteś szorstka.
0: A, to poniekąd się wiąże z tym, co Ola napisała na Messengerze, że o jej byłym i o ręczniku można powiedzieć jedno. Był Milusi, ale tylko na samym początku.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, to nowość od Jamesa Hype'a. Jeżeli lubicie takie klimaty, to SK Live Remix jest dla was. W każdy piątek od 20 gramy bardzo imprezowo, a im bliżej w środka nocy, tym jeszcze bardziej imprezowo. Ale przez cały tydzień tak naprawdę możecie słuchać specjalnego streama w naszej apce. SK Live Remix czeka dla wszystkich przez całą dobę tak naprawdę. A my w imprezę wracamy teraz do pytania, co jednocześnie można powiedzieć o X i o ręczniku. Klaudia napisała mi na Messengerze, że najlepiej mieć kilka. Jeden to za mało, a im więcej, tym lepiej. Dyskutowałbym, ale to każdy ma swoje doświadczenia. No dobra, to jeszcze w takim razie Daniel. Daniel, co jednocześnie można powiedzieć i o X, i o ręczniku?
1: O X-ach i ręcznikach można powiedzieć mniej więcej tyle, że wszystko jest fajnie, tak długo jak się nie okazuje, że obcy ludzie też ich używają.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
8: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
9: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
10: W Dobroniance na wszystkie nasze dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zabawy i rozrywki. Gigantyczne dmuchańce, animacje, piana party na plaży, park zwierząt i strefy relaksu na łonie natury. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jędraszek.pl. I wszystko jasne.
13: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
14: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
13: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
14: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
13: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
14: Tu woda ma moc. Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka, Piotrkowska 153. Widzimy się!
15: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
16: Majowy twist mieszkaniowy w centrum Łodzi. Rabaty nawet do 1363 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Wybrane mieszkania są gotowe do odbioru. Więcej na murapol.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy złotych. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
19: I po reklamie.
20: Łódź na czasie.
0: Łukasz Bogdan, witajcie. Będą wyroby regionalne, gry i zabawy dla dzieci, także koncerty. 31 maja na rynku łódzkiej manufaktury odbędzie się jarmark wojewódzki.
19: Będą i wędliny, będą sery, będą drzemy, będą lody, będą oczywiście miody, konfitury, ryby. To wszystko, z czego łódzkie jest bardzo znane.
0: Zaprasza marszałek województwa łódzkiego Janna Skrzydlewska. Start o godzinie 12, więc bawcie się dobrze. Zapraszam.
20: Po hucznych koncertowych urodzinach Agnieszka Chylińska nie zamierza długo odpoczywać. Rusza z

0: Innymi koncertami pojawi się m.in. w ramach naszej plenerowej trasy SK Music Tour. Najbliższy przystanek – Oborniki Śląskie. To tu w sobotę wystąpi Agnieszka, ale też Miu, który kawałkiem Dopóki się nie znudzisz podbił eskową listę hitów. W niedzielę z kolei na scenie pojawi się m.in. Bryska. SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich już w najbliższy weekend wstęp wolny, a koncerty poprowadzą Ola Kot i Michu Sobkowski. Zapraszamy. Także na koncert Nio Jejkona, tu bilety są potrzebne. Ten koncert w niedzielę w łódzkiej Atlas Arenie. No i Piotrek się odezwał na Messengerze Eski, że bardzo by chciał.
1: Wiecie co? Te bilety by mi się przydały, bo Neo mnie prosił, żebym był closer Icona, bo on jest jakiś taki trochę lonely. Także dzięki. Pozdro!
0: Przekonuje mnie to. Piotrek, idziesz na koncert z osobą towarzyszącą. Mania z kolei napisała, że ona jest Polką, ma narzeczonego z Nigerii. No i takim wspólnym mianownikiem jest Akon i jego muzyka. To ich połączyło. No więc w takim razie wy też musicie iść na ten koncert. Bilety są wasze.
2: Imprezka.
3: Imprezka.
2: Imprezka.
0: Ale przekonuje mnie też argument Krzyśka, który napisał, że kiedyś przy łódzkiej Atlas Arenie z żoną kłódki powiesili, takie kłódki miłości, i chcą sprawdzić, czy jeszcze ta kłódka wisi. Bilety też dla was. Bawcie się dobrze na koncercie. A my bawimy się dobrze na imprezę Westę w poniedziałek, 2 po 20. Alex Warren i Fever Dream na dobry początek tej godziny. Hanczak, dobry wieczór.

0: Weekend skończył 33 lata i niech dalej tak pięknie płynie, jak płynie do tej pory. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz zagram wam coś z zupełnie innej muzycznej

0: weekend skończył 33 lata i niech dalej tak pięknie płynie, jak płynie do tej pory. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz zagram wam coś z zupełnie innej muzycznej, jak płynie do tej pory. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz zagram wam coś z zupełnie innej muzycznej.

A w latach 90. co prawda wydała pewien hit, ale ten hit to we współczesnych czasach jest bardzo popularny, chociaż nie trafił na listy hitów. Uwaga, po jednej nutce czy rozpoznacie? Tak, tak, tak. To właśnie ta pani śpiewa, Altronate. No ale tutaj zaśpiewa zupełnie coś innego. Urzel nagrał z nią kawałek pod tytułem Moving to the Sun.

0: dobry wieczór tym, którzy podłączyli się właśnie do Radia SK. To jest program pod tytułem Imprezka Hanczak z tej strony, a to oczywiście Teddy Swims i jego nowy hit Mr. Know It All. Brzmi naprawdę świetnie i daje taki odpoczynek od zszarganych nerwów, a często przecież w poniedziałki się denerwujemy na różne rzeczy. Albo osoby. Martyna w tej kwestii odezwała się na Messengerze SK.
1: Mnie to zdenerwował dzisiaj mąż. Co prawda nie pamiętam już dlaczego, co poszło, ale pamiętam, że mnie zdenerwował i to wystarczy.
0: No tak. Tak to z wami, panie drogie, jest, że wy jesteście wyjątkowo pamiętliwe i ja podejrzewam, że Martyna, zapytana w 2034 roku o to, co się działo u niej 25 maja 2026 roku, odpowie, że właśnie wtedy mąż ją zdenerwował. Rudimental i Khalid, a także Bossa Magnetic.
2: Reklama. Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Matsuoka Motor w Łodzi.
6: I po reklamie.

0: Kuj codziennie z Biedronką.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji

0: Kto tego nie zna, zawsze na czasie Umbrella, Rihanna i Jay-Z na antenie Radia SK. Umbrella, czyli parasolka, chyba nie przyda się tam, dokąd polecicie w najbliższy weekend. Mówię wy, bo jeszcze macie cały czas szansę. Odlot ściśle tajny zbliża się wielkimi krokami. W najbliższy weekend grupa naszych słuchaczy z Jankesem, Kamą, Wiktorem polecą w nieznane, bo wiadomo z kim, wiadomo kiedy, ale nie wiadomo dokąd. Ale faktycznie ta parasolka raczej się nie przyda, sądząc po dzisiejszej podpowiedzi naszego kapitana.
1: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No, dobra wiadomość z jednej strony, ale z drugiej strony nadal nie wiemy, dokąd polecicie. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Dzisiaj udało się zgarnąć bilety naszej słuchaczce Magdzie, cheerleaderce.
2: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
3: Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
2: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
0: Zabieramy!
2: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
3: Super!
0: Magda zabiera swoją koleżankę. No, ekipa rośnie, ale jeszcze mamy miejsca. Ostatnie, co prawda, ale warto się zgłosić, żeby polecieć razem z nami na ten najbliższy weekend. Zgłoszenia tylko przez naszą mobilną apkę, także ściągajcie ją za darmo na smartfony, a potem napiszcie zgłoszenie, wyślijcie zdjęcie do tego zgłoszenia. No, wszystko tam znajdziecie. I czekajcie na nasz telefon. Trzymam za was kciuki.

Nigdy nie mów nigdy. Wygląda na to, że to kolejny z tych hitów, które musiały trochę odczekać, żeby mieć swoje 5 minut. Legendary Lovers, nowa Katy Perry, no nie do końca taka nowa, bo z albumu Prism z 2013 roku, ale dzięki mediom społecznościowym znowu jest hitem, a może po raz pierwszy w sumie. To jest nowość na antenie Radia SK przed 21, ale nowością nie jest to, że poniedziałek kończymy Rap 20. Jeszcze dzisiaj od 23 Mati Fuczyło odliczy 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków. Głosujcie na sk.pl, a imprezka jutro po 18 ponownie.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020.

0: 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Łódź na czasie.
8: Łukasz Bogdan, witajcie. To będzie nauka poprzez zabawę. W weekend przed Dniem Dziecka w EC1 zaplanowano zajęcia dla małych odkrywców, wielbicieli dinozaurów.
9: Będzie specjalna strefa paleontologiczna, gdzie dzieci będą mogły znaleźć dinozaura albo jego części.
8: Zapowiada Daria Mariańska z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Będą też zajęcia dla dzieci, które lubią łamigłówki. Będą też operacje na pluszowym misiu i wiele aktywności. A 1 czerwca zaplanowano specjalne warsztaty dla szkolnych grup.

0: Radio S. Radio SK. SK. SK.
1: News. Nie będę ukrywał, że bardzo się cieszę i nie mogłem doczekać się tego momentu, kiedy tego artystę przywieje z powrotem do studia Radia SK i co więcej przywieje go razem z płytą, na którą czekałem i się w końcu

0: doczekałem i jestem nią naprawdę urzeczony, bo jest to album godny debiutu i jest płytą bardzo ładną muzycznie, bardzo intymną, a za chwilę trochę więcej o niej powiemy i mam nadzieję zachęcimy tych, którzy jeszcze nie znają tego człowieka do tego, żeby się z nim zapoznali, chociaż mam wrażenie, że przez ten ostatni rok, jak się nie widzieliśmy, to jednak sporo osób cię poznało. Ja nazywam się Michał Hanczak, a w studiu Radia SK dzisiaj goszczę Maxa Tacha Siłka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No, nic się nie zmieniłeś przez ten rok. Bo widzieliśmy się przy pierwszym singlu, czyli przy psach. To był rok, czy nawet więcej? Jakoś tak...
1: No, rok z hakiem.
0: Z hakiem, nie?
1: Ale niedużym.
0: Teraz jest płyta. I to słowo przywieje do studia nie jest tutaj bez powodu, dlatego, że album nosi tytuł Wieje. I w ogóle mam takie wrażenie, że przynajmniej w tytułach piosenek dużo tam jest takich morskich odniesień. Czy to jest tak, że rzeczywiście jesteś człowiekiem z nadmorza, bo z Trójmiasta i to morze jest dla ciebie jakąś inspiracją, jakimś takim źródłem pomysłów na utwory, parafrazy, porównania i tak dalej?
1: Wiesz co, no chyba niewątpliwie. Ja się czuję całkiem związany z tym żywiołem, w sensie z tym zbiornikiem wodnym, z którym obcuję. Ma to jakiś taki element medytacyjny. Ja mieszkałem bardzo blisko, teraz trochę dalej, ale mieszkałem bardzo blisko w ogóle samej linii brzegowej przez pierwsze tam 2 lata studiów, czyli jeszcze całkiem niedawno. I zdarzało mi się rzeczywiście udać na taki spacer, troszeczkę pomedytować nad taflą. No ma to duży taki terapeutyczny walor, ale też inspirujący właśnie. No okładka w ogóle pierwszego singla Psów jest inspirowana jakimś w ogóle zupełnie przypadkowym zdjęciem pięknego zachodu słońca, które zrobiłem właśnie na plaży w Sopocie. Bardzo się czuję z tym związany. No i też wiatr, to tak, też również dobrze znamy w Trójmieście.
0: Płyta się właśnie ukazała, ona się tworzyła przez ten cały czas. Chociaż nie wszystkie single, które po drodze się pojawiły się na tej płycie, znalazły.
1: Tak.
0: Czy mnie trochę zaskoczyłeś? Nie jest to jednak takie podsumowanie tej drogi, która się zaczęła rok z hakiem temu.
1: Tak, ja generalnie koncept na tę płytę, to o czym chcę opowiedzieć, jakiś taki bardzo luźny zarys, zrodził się mniej więcej na etapie premiery Psów. Właśnie w lutym zeszłego roku. Wtedy zacząłem myśleć, że zaczynam powoli czuć się artystycznie gotowy na to, żeby pisać album, żeby o nim myśleć. Zacząłem się zastanawiać, co bym tam chciał ująć i przede wszystkim zerknąłem sobie na ten materiał, który wtedy wydawaliśmy, ale mieliśmy też w planach wydać i zacząłem łączyć to, co tam mi się łączy pomiędzy tymi utworami. I to były właśnie takie wątki zamknięte w obrębie moich emocji, mojej głowy, jakichś takich ważnych spraw, no to pomyślałem, dobra, pójdę w to, zobaczę, gdzie mnie to zaprowadzi, ten koncept. Rzeczywiście nie wszystko znalazło miejsce na płycie, bo ja nie lubię takich płyt, które są zbiorem singli. Ja bardzo lubię, jak album może opowiedzieć historię i starałem się, żeby tak było. No, głównie za sprawą tego, że są koncepcyjnie zamknięte w jakiejś klamrze, one wszystkie oczywiście stanowią jakieś, inaczej, wszystkie mają wartość osobno, ale lubię też, że mają zupełnie inną wartość jako płyta.
0: Czyli jeżeli chcemy włączyć tę płytę, to najlepiej słuchać jej od pierwszego do ostatniego tracka, od początku do końca, bo one tworzą w tej kolejności jakąś całość, jakąś historię, którą chciałeś przekazać?
1: Tak by było najlepiej. Znaczy oczywiście pełna dowolność to jest, ale tak, ja w tym widzę jakieś przesłanie. Niektóre kawałki zdecydowanie znalazły się w określonym miejscu na płycie z jakiegoś konkretnego powodu, więc niektóre są w określonej kolejności ułożone, nawet tyczy się to na przykład 3 kawałków z rzędu w pewnym momencie płyty. No, dla mnie było to bardzo ważne i w sumie ja też nawet dopuszczam takie coś, że może to być ważniejsze dla mnie jako autora niż dla słuchacza, ale no na pewno jest to dodatkowa wartość, jeśli kogoś to interesuje.
0: To nie jest tak, że artyści tak po prostu wrzucają piosenki na płytę, oni czasami ślęczą i myślą, jak to poukładać, siedzą nad tym i kombinują, jak to ułożyć w całość, a czasami to przychodzi bardzo prosto, bo może wynika właśnie z jakiegoś procesu twórczego też. Jak to było u ciebie?
1: Proces był w sumie bardzo zróżnicowany, bo tak jak mówię, kilka piosenek, od których wyszedłem, miałem już napisane i stwierdziłem, że po prostu będę budował na tej podstawie i dolepiał pomysły na resztę albumu. Ale kilka napisałem specjalnie na potrzeby tej płyty, ale kilka również bardzo starych pomysłów się na niej znalazło. Piosenka Nigdy się nie starzej na przykład, wydaje mi się, że powstała jakieś 5 lat temu w takiej swojej pierwszej prymitywnej formie, pod wpływem ogromnych emocji, które mną wtedy targały, tak się wylała ze mnie w jeden wieczór i w zasadzie napisałem ją jako bardzo młody, niedoświadczony jeszcze muzyk, ale jakoś tak została ze mną przez te, wydaje mi się, że dobrze mówię, chyba 5 lat, w każdym razie bardzo długo. I bardzo mi zależało, żeby kiedyś się nią podzielić z słuchaczami. Bardzo ciężko było w ogóle do niej wrócić po tym czasie, bo znalazłem jakieś tam demo z tamtych czasów i nagle się okazało, że ono potrzebuje delikatnego uwspółcześnienia, żeby powiedzmy nie odstawało poziomem od tego, co dzisiaj mam przyjemność prezentować. Ale tak, także bardzo, bardzo to był różny, zróżnicowany proces. A najciekawiej zaczęło się robić w ogóle chyba pod koniec, bo czułem, że już mam w zasadzie wszystko, czego potrzebuję i tak ukułem sobie taką analogię, że to było jak taki ostatni etap układania puzli, że masz 1000 elementów i zostało ci taka garstka do poukładania. Jeden tu z prawej, jeden tu z lewej. Tak w zasadzie kończyłem je wszystkie naraz w pewnym momencie. Tak 5-6 utworów ostatnich. Tu jakiś pomysł aranżacyjny, tu jakiś jeszcze tekst do dopisania, tu już w zasadzie kończymy. To tak.
0: Ale nie pojawił się jakiś nadprogramowy kawałek tych puzli, który nagle zburzył ci trochę ten spokój i stwierdziłeś, kurczę, a może jednak jeszcze powinienem tutaj coś dodać, bo jakiś pomysł pojawił się trochę już po zamknięciu albumu.
1: Była jedna taka rzecz, ale to z przyjemnością to jeszcze zrobię, nagram, ale był też utwór, nad którym siedziałem całkiem długo i w którym widziałem bardzo duży potencjał, który finalnie na płytę nie trafił, a był mi bardzo bliski, ale tak jak odbijałem ten pomysł od ludzi wokół mnie, od wytwórni, od muzyków, z którymi współpracuję, to tak zorientowałem się, że chyba jestem sam na tej wyspie.

0: dodać, bo jakiś pomysł pojawił się trochę już po zamknięciu albumu.
1: Była jedna taka rzecz, ale to z przyjemnością to jeszcze zrobię, nagram, ale był też utwór, nad którym siedziałem całkiem długo i w którym widziałem bardzo duży potencjał, który finalnie na płytę nie trafił, a był mi bardzo bliski, ale tak jak odbijałem ten pomysł od ludzi wokół mnie, od wytwórni, od muzyków, z którymi współpracuję, to tak zorientowałem się, że chyba jestem sam na tej wyspie.

0: zwieńczenie jeszcze kiedyś.
1: Może w przyszłości, może po prostu przyjdzie odpowiedni moment. Ten rok, ja cię cały czas oczywiście obserwuję od tych psów i działo się dużo i coraz ci więcej widać i słychać, co mnie bardzo cieszy osobiście. Ale powiedz mi, co ciebie może najbardziej zmieniło, albo jak ty się zmieniłeś przez ten rok? Zmieniłeś się w ogóle jako Max Stachasiuk, człowiek i artysta?
0: Wydaje mi się, że na każdej z tych płaszczyzn to... Zdecydowanie. Dowiedziałem się wielu rzeczy o sobie. Sam proces pisania tej płyty był fajną autorefleksją, szukanie takich raczej nie najmilszych rzeczy, z którymi się mierzę na co dzień. No, to do tego też nawiązuje tytuł płyty w sumie właśnie. Ten wiatr jako takie coś, co jest naprzeciwko mnie. Ale muzycznie oczywiście tyle się wydarzyło. Jestem dużo bardziej doświadczony, przynajmniej czuję się dużo bardziej doświadczonym muzykiem niż byłem rok temu, kiedy zaczynaliśmy ten cykl wydawniczy, który w końcu doprowadził do płyty. Bardzo dużo pokoncertowaliśmy, w ogóle stworzyliśmy zespół od tego czasu, a jak ostatni raz rozmawialiśmy, tego jeszcze nie było. Zaprzyjaźniłem się z moimi muzykami, z Kajtkiem i Arturem, którzy mają swój wspaniały wkład na tej płycie, dograli przepiękne partie, jestem im bardzo wdzięczny i też służyli niesamowitą radą, odbijałem od nich te pomysły i często... Jak ja wątpiłem w te utwory, to byli bardzo pomocni, ale właśnie też jak nazbyt w coś wierzyłem, na przykład w to Electric Lady, to też było pomocne, żeby mnie przystopowali i może odwiedli moją uwagę w kierunku innych, bardziej udanych pomysłów. Także dużo się zmieniło. Czuję się jakiś taki bardziej u siebie chyba powoli.
1: A więcej pewności siebie nabrałeś też przez ten rok?
0: Tak, zdecydowanie. To mam troszkę na myśli. No. Jestem... Dalej czuję się całkiem nowicjuszem na scenie muzycznej, ale jakoś tak powoli chyba chwytam grunt. No.

0: Wieje to tytuł albumu i rzeczywiście ten wiatr może mieć różne oblicza, ale też no myślę, że przede wszystkim może to być wiatr w żagle i jestem ciekawy, które wydarzenia z tego ostatniego roku z Hakiem dały ci najwięcej tego wiatru w żagle. Tak konkretnie, kiedy poczułeś, że naprawdę płyniesz we właściwym kierunku?
1: W zasadzie wszystko, co się wydarzyło. Tak, w sensie nie chcę zbyt ogólnie odpowiadać na to pytanie, wiadomo, ale każdy wydany singiel, każda zwrotka od słuchaczy, to jest coś, co ja po prostu, wiesz, ja naprawdę namacalnie doświadczyłem tego, jak dużo te piosenki mogą znaczyć dla innych ludzi, a wiesz, do tej pory wiedziałem tylko to, co znaczą dla mnie, ile znaczą dla mnie i z każdym nowym utworem się o tym przekonuję, że naprawdę są prawdziwe osoby gdzieś, których czasami nie widzę, a czasami je potem widzę na koncertach, które są gotowe posłuchać, zastanowić się trochę nad tymi piosenkami, wyciągnąć w ogóle z nich coś, czego na przykład ja nie zamierzałem pisząc. To jest super. Uwielbiam dostawać interpretacje tych utworów inne niż moja pierwotna. To jest bardzo miłe. Bo skoro ktoś coś tam słyszy, to ja naprawdę wierzę, że to tam jest. Nawet jak ja tego świadomie tam nie umieszczam. No ale też wszelkie takie docenienia ze strony, tak mówiąc tak sucho, branży. To, co się wydarzyło w Opolu, to był taki super koncert. W ogóle zetknięcie z dużą produkcją, z telewizją, kiedy za bardzo nie mieliśmy okazji w ogóle z tym materiałem występować na żywo. Chwilę wcześniej dostaliśmy zaproszenie na Next Fest i musieliśmy bardzo szybko zawiązać zespół, nauczyć się tych piosenek. Nie mieliśmy za dużo materiału, musieliśmy grać rzeczy premierowo. To było super doświadczenie, bardzo dużo mnie to nauczyło. I to, że ten zespół przetrwał do dzisiaj i się przyjaźnimy z chłopakami i możemy robić takie super rzeczy. I całkiem niedawno bestsellery Empiku, no to wszystko są po prostu rzeczy, na które mi już trochę brakuje miejsca na dziękuję, bardzo mi miło, bo ja po prostu nie wiem, co więcej mogę powiedzieć.

0: I potem jeszcze kilka innych fajnych występów. No i bestseller Empiku w kategorii Odkrycie Roku.
1: Tak.
0: Także zostałeś odkryty, a teraz odkrywasz przed nami swój album pod tytułem Wieje i mam nadzieję, że to cię zaprowadzi jeszcze dalej. I co? I właśnie, no jest zespół i są plany.
1: Tak, będziemy starać się pojawiać w jak największej ilości miast, na festiwalach, ale też solowo. No bo zrobiliśmy taką ładną płytę, no to teraz wypada ją pograć ludziom trochę, nie?
0: Ale chyba, może się mylę, to jest taka płyta, która się koncertowo świetnie sprawdzi w jakichś takich kameralnych wnętrzach klubowych, a nie wiem jak, jeśli chodzi o takie festiwale plenerowe, ale może się mylę. Jeszcze cię nie widziałem w takiej jej odsłonie, więc nie wiem.
1: Wiesz co, ja jak pisałem ten materiał, to byłem w całkiem ciekawym momencie, bo właśnie już wiedziałem, jak to jest grać, już wiedziałem, że bardzo to polubiłem i też mogłem tchnąć w niektóre z tych utworów taką perspektywę, żeby umieszczać w nich coś takiego, żeby też nam jako zespołowi, ale było to miło grać, ale też żeby ludziom, żeby na ludziach też to robiło wrażenie na żywo, żeby fajnie było przeżywać te utwory wspólnie, żeby one miały taką emocję, którą będziemy w stanie przekazać na żywo, więc ja się po prostu nie mogę doczekać tych spotkań. No i będziemy się starać, żeby było ich jak najwięcej. Bardzo lubię, jak ktoś w ogóle poznaje naszą muzykę na świeżo, na żywo, bo to są niemalże idealne warunki do tego. Jest głośno, jest konkretnie, jesteśmy my na tej scenie, prawdziwi, na żywo. I to jest takie super, że możemy pokazać się ludziom i niektórych to od razu chwyta. I to jest taki komplement. No, uwielbiam to.
0: Tego w takim razie jak najwięcej ci życzę w tym najbliższym sezonie, ale też oczywiście na kolejne lata, żeby ci się nie znudziło za szybko i żeby ten rzeczywiście wiatr tylko pozytywny ci towarzyszył i dmuchał w żagle, a nie zatrzymywał na przykład. Max Stachasiuk, proszę zapamiętać to nazwisko. Ja to mówiłem już rok temu przy tych psach, które kocham do dzisiaj, ale ja myślę, że to nazwisko w najbliższych miesiącach i latach jeszcze będziemy wielokrotnie słyszeć, także do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, dzięki.
2: SK Łódź News.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. To był historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przeleciały pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35. To wydarzenie śledziły setki fanów lotnictwa, które zgromadzili się wokół lotniska w Łasku. W kolejnych miesiącach przylecą tam kolejne husarze, bo właśnie tak nazywają się polskie F-35.
4: Przyjechałem tutaj pod wpływem impulsu. Byłem w pracy, zobaczyłem, o jednak dzisiaj przylatuję, bo myślałem, że wczoraj, aczkolwiek przylatuję dzisiaj, no i się fajnie zużyło. Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
5: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas i wszyscy się będą świetnie bawić.
6: Przyjechaliśmy zobaczyć?
7: No zobaczmy.
6: Trzystochowy. No pokonaliśmy kawał drogi, bo chcieliśmy zobaczyć, jak te samoloty wyglądają w realu, a nie tylko na zdjęciach czy filmach.
8: F-35 to są najnowsze maszyny pod względem technologii, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
4: No w końcu polskie F-35. Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
5: F-35 umożliwia strzelanie na bardzo duże odległości. Jest to myśliwiec wielozadaniowy, więc pełni wiele ról. Uzupełnia wiele dziur, które mieliśmy wcześniej. Na przykład jest łatą poniekąd po Su-22, które zostały wycofane w tamtym roku. No i poszerza nam zdecydowanie możliwości.
9: Jego wyjątkowość polega na technologii stealth. Oficer prasowy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, kapitan Marek Sobieraj, czyli tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, jaki został zaprojektowany, jak i dzięki pokryciu. Dodatkowo są tam takie możliwości, które ułatwiają pracę pilotowi, jak chociażby możliwość wglądu nawet pod nogi, bo dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi, pilot widzi w czasie rzeczywistym, co znajduje się pod samolotem, tak jakby podłoga samolotu była przezroczysta. Samoloty F-35 przyleciały do bazy w Łasku w asyście samolotów F-16. W jednym z samolotów leciał zastępca dowódcy generalnego, pan generał Nowak, który po wylądowaniu F-35 i F-16 podszedł do zebranych, zgromadzonych oficjeli, m.in. do pana ministra obrony narodowej i złożył meldunek o

podsumowując tak trochę rzeczywiście dla tych, którzy nie do końca jeszcze cię znają i nie do końca śledzą, bo nie mieli okazji, rzeczywiście o tym, o czym mówiliśmy, to chociażby występ na debiutach w Opolu,

generał Nowak, który po wylądowaniu F-35 i F-16 podszedł do zebranych, zgromadzonych oficjeli, między innymi do pana ministra obrony narodowej i złożył meldunek o bazy w Łasku. Kiedy samoloty F-35 wraz z towarzyszącymi im samolotami F-16 dotknęły lotniska w Łasku, następnie przekołowały przed zebranymi tutaj osobami, a nasza Wojskowa Straż Pożarna oddała salut wodny. Jest to taka tradycja, kiedy to pojazdy Wojskowej Straży Pożarnej krzyżują w powietrzu strumienie wody nad przekołowującym samolotem. Jesteśmy dumni, że jako pierwsza baza w Polsce możemy być tą, która weszła w posiadanie tych samolotów na wyposażeniu. Zdecydowanie wszystko wskazuje na to, że nasza pozycja również tutaj rośnie. Wszystko wskazuje na to, że nasza pozycja również tutaj rośnie.

0: lotniska. Tutaj powstały nowe schronohangary na potrzeby F-35, powstały hangary obsługi technicznej, drogi kołowania, jak i budynek operacyjno-symulatorowy, czyli taki sztab w serce, a zarazem symulator tam się znajdujący do szkolenia pilotów. Zapewne mieszkańcy tego regionu czasami usłyszą te samoloty, jednak jako lotnisko w tym roku obchodzimy również 70-lecie lotniska wojskowego w Łasku. Myślę, że mieszkańcy zdążyli się przez tyle lat przyzwyczaić, bo te samoloty od wielu lat już niektórym również przysparzały wiele radości, ale dla niektórych mogły być też nieco uciążliwe. To oczekujemy cały czas na kolejne samoloty, sukcesywnie one będą przyjmowane przez naszą bazę, o czym zapewne dowiedzą się Państwo z komunikatów.
1: A na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki. Tłumy mieszkańców województwa łódzkiego wyszły na ulicę, by dopingować internetowego twórcę. Łatwogang przemierzał Polskę rowerem, by zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. W sobotę influencer przejeżdżał m.in. przez powiaty radomszczański, bełchatowski, pabianicki i zgierski. Na trasie czekali mieszkańcy, którzy bili brawo, nagrywali przejazd i życzyli powodzenia.
2: Dziękuję nam, zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam.
3: Szapoba! Czy to jest trudna trasa?
4: Rejony są nam znane, bo jesteśmy z okolic Łodzi, dlatego nie jest trasa dla nas znana. Zobaczymy, jak wyruszymy w nieznane, poza województwo łódzkie. Nieznana jest nasza forma, bo jesteśmy amatorami, ale no jak to mówi Zenek Martyniuk, czas pokaże.
3: Zdecydowaliście się wyruszyć z Piotrkiem. Rozumiem, że mu kibicujecie.
4: Tak, już od tamtego streamu oglądaliśmy cały czas, każdego dnia, każdą minutę kibicowaliśmy. Teraz usłyszeliśmy, że będzie jechał rowerem od Zakopanego do Trójmiasta, to uznaliśmy, że jak tylko będzie na wysokości Łodzi, to musimy dołączyć i wspierać go naszymi siłami.
3: Myślisz, że uda się Piotrkowi dojechać do Gdańska?
4: Myślę, że Piotrkowi się uda, nie wiem czy nam się uda, ale za Piotrka trzymamy kciuki.
3: Kibicujecie?
5: Kibicujemy, jak najbardziej.
3: Myślicie, że uda się przejechać tę trasę do Gdańska? Już
5: mam
3: połowa.
5: Mam nadzieję.
3: A jakieś słowa motywacyjne dla Piotrka?
5: Trzymamy kciuki, tak, żeby wszystko się udało.
3: Jak przebiega trasa?
6: Trasa przebiega super, raczej tak jak planowaliśmy. Pirlo, Dawid Cymeryn. Oczywiście jest jakiś lekki kryzys, ale to tylko zdrowotny, nie psychiczny i jest po prostu lekka obsuwa, ale to tylko dlatego, że policja nas wcześniej zatrzymywała.
3: Mówisz, że lekki kryzys, ale co z Piotrkiem?
6: Piotrkiem wszystko dobrze, tylko po prostu jakieś tam, oczywiście bolą go mięśnie i inne takie rzeczy, ale to jest twardziel i się nie poddaje.
3: Myślicie, że będziecie robić jeszcze jakieś przerwy, czy już ciśniecie do przodu?
6: Przerwy raczej tak, jeszcze jakieś parę jeszcze zrobimy, to jest niewykluczone, na jakieś żeliki albo jedzenie, albo nawet masi, ale ogólnie nie będzie jeszcze dużo tych przerw, mi się wydaje.
3: A jak wy się czujecie, no bo też jedziecie za Piotrkiem, to jest taka długa droga.
6: My super się czujemy, staramy się oczywiście nie pokazywać Piotrkowi naszego zmęczenia, chociaż i tak nie jest duże i ogólnie super się czujemy i wymieniamy się, tutaj rotujemy się w busie, jest nas trzech, więc super.
3: Kibicujecie, rozumiem, a pokażecie mi, jak kibicujecie? Dajcie energię.
7: Szukaliśmy i znaleźliśmy, tak. Akurat
8: jesteśmy bardzo podekscytowane.
3: Ciężka to trasa, no bo łatwo jednak jedzie aż do Gdańska.
8: Nam jest ciężko samochodem tutaj jechać, więc podziwiamy, jak on jedzie tutaj rowerem. I jeszcze tyle osób jest
7: i jeszcze
8: na nim,
7: on
8: na
7: w ogóle praktycznie no, robi sobie krótkie przerwy, ale on nie spał przez 24 godziny, więc podziwiamy, że robi to na raz.
8: No i właśnie trzymamy kciuki za niego i trzymamy kciuki też za Maxa.
7: Oczywiście,
8: w
7: ogóle zbieramy, pomagamy.
8: Płacamy. Jesteśmy w drodze i płacamy, pomagamy. Tak.
3: Piotrek, jak się czujesz?
9: Ja się czuję bardzo dobrze generalnie. Tutaj była sytuacja tak, że podjechała karetka. Chciałem to od razu powiedzieć, że jakby co, po prostu karetka podjechała na własną rękę. To wiem, że też nie jest państwowa karetka, że po prostu no chcieli pomóc po prostu prywatnie. Ja w ogóle jak coś nie chciałem karetki, ja się czuję świetnie. Też ekipa mnie zbadała. W ogóle od początku czułem się bardzo dobrze. Oni sprawdzili, jest wszystko ze mną dobrze. Tak jak mówiłem, jestem bardzo zdrowy i jadę dalej do Gdańska i mam nadzieję, że mamy jak najwięcej pieniędzy już dla Maxa. I jeżeli chodzi o karetkę, to żeby nie było absolutnie żadną stronę sensacji, wręcz przeciwnie. Było to nawet bez mojej wiedzy profilaktyczne ze strony karetki z dobrej woli i też jedyne co wyszło, że mam bardzo dobre w sumie wszystko i ciśnienie i saturację, nawet jedna rzecz nie jest poza normą, wygląda tak jakbym nawet nie jechał jeszcze rowerem dzisiaj, więc jest bardzo dobrze.
3: Wygląda na to, że wszystko się uda.
9: Tak, na pewno się uda, po prostu tak, taką mam nadzieję przynajmniej, również uda się dojechać do Gdańska, więc wszystko super, jutro będziemy pewnie się cieszyć, że udało się zebrać dla Maxa pieniądze. Ja planuję jechać cały czas, też tutaj jakby tym bardziej teraz utwierdziło mnie to, że jest to w 100% bezpieczne, ale oczywiście też pogadałem, że jeżeli jakimś cudem coś by zaczęło się walić, no to oczywiście po prostu pójdę spać, no nie chcę robić jakiegoś niebezpieczeństwa, ale no naprawdę czuję się bardzo świeżo teraz, jak jechałem, no to jechałem 25 na godzinę, tak z prawie, no nie wiem, 40 minut, więc bardzo, bardzo sympatycznie się jedzie. Mamy tu chłopaków, jest bardzo pozytywna atmosfera, cieszymy się, że możemy robić coś dobrego dla Maxa i też cieszę się, że każdy z nas bierze w tym udział.
3: Co czujesz, gdy widzisz tych wszystkich ludzi?
9: No mnóstwo, jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite.

0: widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie. Realnie, jeżeli ktoś chce spędzić czas na trasie, co jest w ogóle mega miłe i bardzo oceniam, to najlepsze, co można zrobić, to pomachać z daleka, krzyknąć coś, zbić piątkę, ale zdjęć nie robimy. Ja ogólnie zawsze robię zdjęcia całe życie swoje, nigdy nikomu nie odmówiłem zdjęcia. Pierwszy raz rzuciłem taką sytuację i wynika to z tego, że po prostu nie dojechał. Po prostu nie dałbym rady, na początku robiłem zdjęcia, czasem coś się zdarzy, no ale wiecie, no jest to jedna z 20 osób, no i gdyby z każdym miałbym zrobić zdjęcie i tak zrobić kilka razy, no to po prostu zeszłoby się z 5 godzin, no i po prostu nie wystarczyłoby tej siły czasu, żeby dojechać. A najważniejsze jest, żeby dojechać do Gdańska, zebrać pieniądze dla maksa, więc no jest to takie uzasadnienie, w zamian no to po prostu zawsze przybiję piątkę, przynajmniej chyba, że bardzo się śpieszymy, no to tam pomachamy, zawsze pogadamy, bo nie chciał, żeby ktokolwiek odebrał, że jakby, no nie jestem, jestem mega wdzięczny, że komuś się chciało w ogóle przyjechać, wesprzeć, no jest to bardzo miłe, na pewno motywujące. Jestem też pewny, że w życiu bym nawet nie był tak blisko, tak zmotywowany, żebyś tak blisko dojechania do Zakopanego do Gdańska, biorąc pod uwagę, no, że nie jestem najlepszym rowerzystą.
1: A coś zaskoczyło cię w tej trasie?
0: No jest wszystko super, pierwszy początek trasy był dużo cięższy, jesteśmy gotowi, no jedyne co jest teraz tak naprawdę, no, to ten sen jest kluczowy, no żeby po prostu nie okazało się po 405 godzinach jazdy, że no, że nie, że będzie gorzej z tym snem, ale wiecie co, też nie ma co się przejmować, bo jestem już pewny na tym etapie, że zbierzałem pieniądze dla maksa, niezależnie do tego, czy dojadę, czy nie, chociaż jestem też pewny, że dojadę, ale nawet bym nie dojechał, czy poszedł spać, no to najważniejsze, że zebraliśmy już pieniądze dla maksa praktycznie i to jest przede wszystkim najważniejsze.
1: Co pani sądzi o tej dalekiej podróży z Zakopanego do Gdańska, wytrzymałościowo?
2: Po ludzku bardzo trudne dla mnie, medycznie też nieosiągalne, tylko myślę, że siła ducha jest tak wielka, że chłopak da radę.
3: Dziękujemy! Dziękujemy, no bo to trzeba podziękować, bo to jest wielka, wielka akcja przecież.
4: A na miejscu była Julia Niewiadoma.
5: SK Łódź.
4: Biegowe święto opanowało Centrum Łodzi, za nami 23. edycja Rossmann Run. To jedna z największych imprez biegowych w kraju. W tym roku na starcie stanęło aż 13 tysięcy zawodników z całej Polski. Na trasie nie brakowało dopingu i sportowych emocji. Rossmann Run od lat przyciąga zarówno profesjonalnych biegaczy, jak i amatorów.
6: Jak po biegu?
7: Bardzo dobrze, właśnie zrobiłam życiówkę.
6: A długo się pani do tego przygotowywała?
7: Całe życie, można powiedzieć. Same takie przygotowania to były ze 3 miesiące. Przygotowywałam się do półmaratonu i myślę, że to mi też podbiło szansę na zrobienie życiówki teraz na 10 km w Rossmann.
6: Co dalej?
7: Za tydzień biegnę 5 km i potem myślę o kolejnych półmaratonach, 10 km i może kiedyś w przyszłości maratonie.
6: Ja widzę, że tutaj cała rodzina. Jaki był wynik? Jak

0: I teraz na 10 km Brassman Run.
1: Co dalej?
0: Za tydzień biegnę 5 km i potem myślę o kolejnych półmaratonach, 10 km i może kiedyś w przyszłości maratonie.
1: Ja widzę, że tutaj cała rodzina. Jaki był wynik?

0: zaplanowałem, ale dobrze, w formie, w zdrowiu.
1: Miało być zatomane 40 minut, no nie udało się z racji kontuzji w tym roku niestety, ale kocham ten bieg i za rok pewnie tutaj wrócę.
2: Czyli najtrudniejsza była kontuzja?
1: Myślę, że tak, bo męczę się z tym od 2 tygodni, ale mimo wszystko przyjechałem. Powiedziałem, choć miał dojść, ale ukończę ten bieg.
2: Jak poszło? No bo ja domyślam się, że bardzo dobrze.
3: Poszło świetnie, atmosfera na trasie wyśmienita.
4: Chcę podziękować wszystkim organizatorom, bo naprawdę ten bieg, bieg Rossmana jest jedną z lepszych dyszek w kraju i tak trzymajcie panowie i panie.
2: Pani biegła, no i jak wyszło?
5: Jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc, skupiłam się na zdjęciach.
2: Czy to pierwszy raz?
5: Nie, to już chyba 3. czy 4. Nie wiem, nawet fajny bieg.
2: Jakie uczucie jest po takim biegu?
5: Bardzo fajne, polecam.

0: bardzo dumna jestem. Dla mnie dużo też emocji jako tutaj partnerka, więc kibicowałam bardzo.
1: Jak nastroje po biegu?
2: Fantastycznie. Było trochę duszno, pogoda była, ale pogoda była i tak.
1: Właśnie, było duszno, a co było najtrudniejsze?
2: Co było najtrudniejsze? Czekanie, bo ja biegłem w strefie 5 i musiałem trochę poczekać. Ponad 20 minut, żeby biec.
1: A jaki wynik?
2: Myślę, że będzie 57.
1: A to pierwszy raz, kiedy pan biegnie, czy kolejne?
2: Tutaj już trzeci.
1: Rozumiem, że biegu był, a teraz zasłużona nagroda.
3: Tak jest, po biegu teraz się posilamy, doładowujemy.
1: A jak było?
3: Bardzo dobrze, pierwszy raz 10, poniżej godziny, także jestem zadowolony.
1: Widzę, że pan tutaj miał wsparcie.
3: Tak jest, przyjechali ze mną, wspierają.
1: Skąd państwo są?
3: Z Otwocka pod Warszawą.
4: Dzielnie czekaliśmy na mecie.
5: Dopingiem wspieraliśmy.
1: Były jakieś poważne przygotowania, czy jednak na luzie?
3: Nie, na luzie. Normalnie biegam dystanse 5-kilometrowe, to była pierwsza 10, żeby się sprawdzić, się udało.
1: Foteczki widzę, że już po są, a jak emocje przed i w trakcie biegu?
4: O Jezu, na pewno trasa była dużo lepsza niż w zeszłym roku. Super się biegło, publiczność cudowna. Na Piotrkowskiej cudowni ludzie wspierający, więc super, no jak zawsze.
6: Trasa naprawdę fajna, dużo lepsza pod względem tego, że nie było tak dużo pod górkę. I życiówka była bliska, ale niestety niepoprawiony czas.
1: Jak się do tego przygotowywałyście?
4: Najważniejsze, że regularnie. Regularnie i z grupą biegową. Mamy grupę biegową, biegamy wszyscy razem ze soboty i to jest super.
1: A co było najtrudniejsze w tym biegu?
6: Temperatura. Zdecydowanie temperatura.
4: I brakowało mi drugiego punktu z wodą, tak szczerze.
1: No ale widzę, że endorfiny są, uśmiech na twarzy jest. To co teraz?
4: Półmaraton łódzki we wrześniu.
7: SK Łódź News.
8: Zanim aktorzy dostaną rolę i zagrają w filmie, serialu czy reklamie, muszą przejść przez sito eliminacji. Jak wygrać casting? Jak się do niego przygotować? Na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi młodzi aktorzy uczą się od zawodowców. Na warsztaty z reżyserką obsadą Nadią Lebik przyszły tłumy. Reżyserka podkreśla, że casting jest też dla reżyserów obsady okazją do poznania nowych aktorów. Jeśli nawet ktoś nie dostanie roli, może zostać zauważony i ma większe szanse w kolejnym projekcie.
9: Gotowi do castingu?
10: Zawsze i wszędzie, tak. Chcemy się poznać, każdy ma taką otwartość na spojrzenie na to, co umiemy, co chcemy dać.
9: Myślicie, że to jest korzyść dla obu stron i dla młodych aktorów i dla tych, którzy castingują, żeby zobaczyć, jakie macie możliwości i żeby was poznać?
10: Myślę, że jest to jakby też jakaś taka obopólne miejsce zmiany energii. Myślę, że to jest dość ciekawe i że w ten sposób się poznajemy. Tym bardziej w takich, no myślę, warunkach, które nie są już takie stricte, nazwijmy to takie wrogie, tylko są raczej takim opcją, że chcemy się poznać i każdy ma taką otwartość na spojrzenie na to, co umiemy, co chcemy.
9: A byliście już na jakimś castingu?
11: Ja nie.
10: Zależy, na kilku byłem.
9: I?
10: Niektóre wygrałem, niektóre przegrałem. Takie trochę życie, no tak to wygląda.
9: Na co liczycie?
12: Na otwartość, po prostu.
9: Ale ten casting nie będzie łatwy, bo nie ma tylko reżysera castingu i aktora, tylko cała grupa na wprost.
12: No więc myślę, że wszyscy będziemy się wspierać zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie i będziemy rozwiewać wątpliwości, które gdzieś tam są z tyłu naszej głowy.
9: Liczycie, że poznacie też błędy, których robić nie należy?
12: Tak, oczywiście i na pewno będzie jakaś taka konfrontacja, także każde spotkanie uczy czegoś nowego. Najlepiej można nauczyć się na błędach.
9: Warto, żeby ten błąd ktoś wytknął, a nie powiedział do widzenia.
12: Oczywiście, oczywiście. Dlatego najlepiej jest po prostu pytać, bo kto pyta, nie błądzi i to jest chyba dobre stwierdzenie do tego.
9: Gotowi na casting?
13: Zobaczymy, ale tak.
14: Ja jestem gotowy, tak.
9: Na co liczycie? Na to, że was zauważą, że komuś się kiedyś otworzy klapka, są tacy fajni, przystojni, młodzi aktorzy, bierzemy?
14: Raczej nie, raczej jesteśmy otwarci po prostu na to, na osobę, co powie o castingu i jak właśnie ta osoba patrzy na to, czego potrzeba od aktorów, ale też z drugiej strony, no, jesteśmy po prostu otwarci na spotkanie, na rozmowę.
9: A byliście na castingu?
13: Tak.
9: I? Jakie doświadczenia?
13: To znaczy, im częściej się jest na castingach, tym mam wrażenie, że to się staje lżejsze, natomiast to zawsze jest trochę stresujące doświadczenie, a takie spotkania jak to pomagają raz, że może trochę odczarować casting, a dwa zainspirować się tym, co ma do powiedzenia reżyser castingu.
9: Na wejściu kwiaty, super!
11: Tak, no wspaniałe to jest, wspaniały gest, przepiękny, zwłaszcza dzisiaj.
9: Studenci czekają, a co ich czeka?
11: Będę starała się im przedstawić okoliczności castingu, które wydają mi się jednak mimo wszystko, tak jak zresztą.

0: i to są równoległe odkrycia. To nigdy nie jest pojedynkę i to nigdy nie jest jeden kierunek.
1: A na miejscu była Ela Piotrowska. Z tego miejsca książki czytało kilka pokoleń łodzian, a teraz może zniknąć z mapy miasta. Mowa o antykwariacie Silvum Rerum, które znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Pod obecną nazwą działa od 35 lat, ale książki sprzedawano tam już od lat 70. Właściciele przyznają, że rozważają zakończenie działalności i proszą mieszkańców o wsparcie. W opublikowanym w sieci apelu zachęcają do odwiedzin, zakupu książek i polecania antykwariatu znajomym. Liczą, że dzięki pomocy łodzian uda się uratować to kultowe miejsce.
2: Oj, to jest kawał historii. Ewa Grodzińska, jestem współwłaścicielką antykwariatu Silvum Rerum na Piotrkowskiej. Prowadzimy ten antykwariat od zawsze. Klienci, nasi stali klienci na pewno nas znają, pamiętają od dziecka, od malucha, jak przychodzili z rodzicami po książeczkę dla dzieci, po podręczniki akademickie, później po beletrystykę. Po prostu niektórzy przychodzą nas odwiedzić, zapytać, co słychać i co się dzieje.
3: Jak to się zaczęło?
2: Zaczęło się z mojej pasji do książki. Jako studentka zaczęłam przychodzić do antykwariatu właśnie tego, wtedy jeszcze pod banderą Domu Książki, żeby kupić sobie coś do czytania, czy podręcznik akademicki, czy dla mojej babci książkę, jakiś romans przedwojenny. I z biegiem czasu, jak skończyłam studia, stwierdziłam, że kierunek, jaki skończyłam właśnie, czyli pedagogika kulturalno-oświatowa, to tak nie do końca moja bajka. Stwierdziłam, że jednak ten antykwariat to jest coś, co kocham i może uda się znaleźć tutaj pracę. No udało się. I od 79 roku na stałe zakotwiczyłam i jestem.
3: Czyli oddaję pani po prostu swoje serce.
2: Serce, zdrowie, życie, wszystko. Wszystko robię dla tego antykwariatu.
3: A co się teraz dzieje?
2: No dzieje się trochę kiepsko. Nie mamy klienta, mamy problemy finansowe. Staramy się to udźwignąć, jakoś wspomóc się promocjami, które w tej chwili mamy. Promujemy się trochę na Facebooku, na Instagramie, ale generalnie największym problemem jest brak klienta po prostu. Nie przychodzą klienci, nie czytają książek, chociaż wszyscy mówią, że młodzież nie czyta, ale to nieprawda. Młodzież jest. Przychodzą nastolatkowie, przychodzą studenci, przychodzą już młodzi ludzie po studiach, którzy czytają i kupują książki, ale jest ich coraz mniej.
3: No właśnie, ale to skąd taki spadek? Co może być w takim razie przyczyną?
2: Przyczyną mogą być audiobooki, mogą być e-booki, może być jakaś zakodowana świadomość, że książka jest droga. To nieprawda, bo u nas w antykwariacie książki są bardzo tanie. Niektóre kosztują mniej niż gazeta codzienna, więc można kupić sobie książkę zamiast jakiejś gazety, w której 3/4 to reklama. Tylko nie wiem, tak naprawdę ręce mi opadają i nie bardzo wiem, co mam dalej z tym fantem zrobić, jak rozruszać, jak przyciągnąć klienta, żeby jednak wrócili, żeby zaczęli może sprawdzać, czy rzeczywiście ta książka, która w księgarni osiąga jakieś horrendalne ceny, dla mnie to są chore ceny. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że wszystko jest tak drogie, że nie każdy może sobie pozwolić na taką książkę. A dzieci chętnie by pewnie czytały, no ale rodzica na to nie stać.
3: Bardzo ciekawa jest cała droga i historia tego antykwariatu.
2: No to był antykwariat, tutaj powstał po byłej pralni, która funkcjonowała, no nie pamiętam ile lat. Wcześniej został przeniesiony w 80-tych latach chyba, jako naukowy antykwariat z wydawnictwami przedwojennymi, przede wszystkim starodrukami, unikatowymi książkami na Plac Wolności. Tutaj został tak zwany antykwariat współczesny, czyli książki wydane po 45 roku życia. I ja zostałam tutaj i praktycznie od tego 79 roku po studiach pracuję w tej placówce z małą przerwą po urodzeniu córki do tej pory właściwie, od 79 roku.
3: Tak jak pani też wcześniej wspomniała, niektórzy dorastali z tym miejscem.
2: Tak, tak, dorastali, dorastają, cały czas przychodzą. Niektórzy klienci są w moim wieku i więc sobie pogadamy o chorobach, o córkach, wnuczkach, ogródkach, a co tam ci pani urosło nowego. Także z niektórymi klientami znamy się właściwie tak, jakbyśmy byli rodziną, bo bardzo dużo o sobie wiemy.
3: Czego pani się najbardziej obawia?
2: Tego, że zabraknie mi siły, że zabraknie mi chęci, ogarnie mi frustracja na to, że nie mogę zapewnić swoim klientom

0: którzy wiemy, że nas bardzo lubią, dostępu do książek. No bo już wielu rzeczy się chwytamy, wiele rzeczy robimy. Jakieś informacje takie z ust do ust przekazywane. Facebook, Instagram, TikTok. Ale jak na razie nie przynosi to jakiegoś takiego pozytywnego efektu, że ja bym mogła dalej dla tego klienta pracować. Może coś się zmieni, no i oby tak się stało. Oby ci moi klienci wrócili i w jakiś tam sposób pomogli mi przez to wszystko przejść, żeby to znowu zaczęło przynosić dla klienta przede wszystkim, bo dla mnie klient jest najważniejszy, wymierne korzyści, żeby mogli przyjść i za naprawdę niewielkie pieniądze znaleźć dla siebie perełki, takie, których szukają od bardzo dawna.
1: Jeżeli mogłaby Pani coś powiedzieć osobom, które przechodzą, jednak tutaj nie wchodzą, tylko spoglądają, co by to było?
0: W naszym antykwariacie jest naprawdę cudowna, rodzinna atmosfera. Doradzamy w doborze książki. Wystarczy, że ktoś powie, to mnie interesuje, ale nie bardzo wiem, z czym to połączyć. Przychodzą klienci, którzy mówią, wie Pani co, szukam takiej książki, która ukazała się w latach 70., ale za Boga nie pamiętam autora, albo za Boga nie pamiętam tytułu. Ale wie Pani, to była, książka była różowa i na pewno się ukazała w latach 70. Czy może Pani coś kojarzy? Więc my tutaj, burza mózgów, a może to było to, a może to było to. No, czasami się zdarza, że trafiamy, że kojarzymy książkę, która by to ewentualnie mogła być. Więc pomagamy zarówno w starych książkach, jeżeli czegoś szukacie, w podręcznikach, ukierunkowujemy, no bo ktoś tam ma problemy, nie może ogarnąć czegoś z historii czy czegoś z matematyki. Może coś starego by się znalazło, co, no nie ukrywajmy, jest lepsze niż te obecne wydania. I też próbujemy pokazać tą ścieżkę czytelniczą, że warto, że można przyjść, kupić sobie jakąś tanią książkę, poczytać, na pewno dużo, dużo więcej daje, bo zapach papieru, papier w ręce, czuje się ten szelest kartek, no to jest cudowne po prostu.
1: To miejsce różni się od innych księgarni albo takich punktów właśnie z książkami tym, że ma duszę.
0: Duszę, którą wydaje mi się nasi, ja i moje pracownice, bo jesteśmy same baby, przekazujemy dalej. Chcemy jak najbardziej zbliżyć się do klienta i żeby klient zbliżył się do nas. Tutaj naprawdę jest atmosfera taka, że no mam trochę może za mały ten front, bo już o tym myślałam parę lat temu, żeby stworzyć kącik, gdzie można sobie usiąść w fotelu, wziąć kawkę i wziąć książkę i ją przejrzeć na spokojnie. A czy mi się podoba, czy mi się nie podoba? Nie muszę jej kupić. No ale niestety nie dało rady, już nawet rozmawiałam z różnymi osobami, które zajmują się taką aranżacją wnętrz. No i no niestety, no bo ta kawka byłaby kosztem książek, które stoją na półkach, bo coś tam bym musiała zlikwidować, żeby w to miejsce postawić. A szkoda mi tych książek, które no przemawiają do nas, krzyczą, bierzcie mnie, bo jestem przepiękna.
1: Czym dla Pani jest to miejsce?
0: Całym moim życiem, oprócz męża oczywiście, córki, wnuczek, które kocham nad życie, to miejsce to jest moje życie, moje serce, które oddaję w całości.
2: A na miejscu była właśnie Julia Niewiadoma. Jak podkreślają właściciele, zrobią wszystko, by to wyjątkowe miejsce dalej mogło działać.
3: SK Łódź.
2: Widzę Łódź zostaje w Ekstraklasie. Łodzianie zakończyli sezon zwycięstwem przed własną publicznością. W ostatniej kolejce sezonu Widzew pokonał Piasta Gliwice 2-1 i zapewnił sobie grę w najwyższej lidze, także w przyszłych rozgrywkach. Prowadzenie gospodarzom już w 10 minucie dał Angel Bena. Po przerwie wynik podwyższył Mariusz Fornalczyk. Z kibicami na stadionie rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
1: Jak mecz?
4: Gardła zdarte, fajny mecz. Grunt, że się utrzymaliśmy.
5: Wielkie ulga. Ulga, wielka ulga. Wygraliśmy się, utrzymaliśmy.
6: Zagrali przyzwoicie, walczyli do końca.
1: Jak było?
7: Dobrze było. No najważniejsze, że wynik się zgadza. Emocje jak to zwykle na Widzewie do ostatniej minuty.
2: Dodajmy, że mimo przegranej Gliwiczanie też zostają w Ekstraklasie. Piastowi pomógł Brukbet Termalika Nieciecza, pokonując Lechię Gdańsk.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama. Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
1: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
1: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
1: Tu woda ma moc.
2: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.

0: własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: I po reklamie.
4: Numer 1 w Łodzi.

0: Śląska Łódź.
1: Reklama.
2: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
3: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak

0: przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20. Jak co tydzień odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Jak co tydzień ja nazywam się Mati Fuczyło i jak co tydzień mam dla was dużo zmian, dużo nowości i dużo wszystkiego. Jeżeli lubicie polski rap, to zostańcie ze mną na najbliższą godzinę, bo będzie o czym gadać. Będzie sporo zaskoczeń, to na pewno. Natomiast zacznijmy od miejsca 20, ale zanim powiem wam, co to za kawałek, to zdradzę, że to numer, z którego wszystkie pieniądze, cały dochód idzie na fundację Cancer Fighters. To wszystko po akcji ostatniej Łatwo Ganga i BDOSA 2115. Kawałek, który zagram, nagrał Whitechor 2115, Skizo i Palarem. Natomiast warto tutaj na samym początku też podziękować i pogratulować znowu Łatwo Gangowi, który postanowił przejechać się rowerem prosto z gór aż do morza. Zrobił to pięknie, zebrał przy okazji kilkanaście milionów złotych. Ten człowiek jest nie do zatrzymania. No i podobnie ten kawałek jest nie do zatrzymania. Miejsce 20 to tym razem Rio na żywo.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
3: 20.

one chcą tak i jak widać i słychać, bardzo im to wychodzi. Chcę tak, jak Leosia i Zuziula, to miejsce 18, rap 20 i skok z 19, to duet żeński, a za chwilę będzie solowy utwór od pewnej pani, ale zanim to powiem wam jeszcze o nowych propozycjach, które pojawiają się na sk.pl do tego, aby na nie głosować. PSR, Kizo, KNK i Grizzly Manewr to nowa propozycja, do tego Mata i Po burzy zawsze wyjdzie słońce. Dorzucam też kawałek Huberta, Wszystko na bursztynowo i jeszcze Kini Zimmer i Emi, Duś. To nowe propozycje do Rap 20. Jeżeli chcecie usłyszeć te kawałki tutaj za tydzień, to głosujcie. sk.pl, zakładka Rap 20. Tak samo zrobiliście z tym kawałkiem. Pierwsza nowość w tym tygodniu to Wszystko od Dziarmy, której

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

0: Takie echo to ja rozumiem. Echo od Maty to 16 miejsce rap 20, choć to spory spadek z miejsca 6. Może po prostu zamiast głosować wszyscy byliście na jego ostatnich koncertach. Zagrał je dwa na PGE Narodowym. Miałem okazję być na jednym z nich. Podobało mi się bardzo. Zresztą w ramach naszej akcji Radia SK rozdawaliśmy wam bilety również pod samym Stadionem Narodowym. Zajrzyjcie na Instagram Radia SK, tam można to zobaczyć. Trzeba było trochę zarapować wersów Maty. Niektórzy radzili sobie z tym nieco gorzej. Sami zresztą sprawdźcie, co mam na myśli. Na pewno możecie się mocno uśmiechnąć. Gramy teraz miejsce 15. To skok. Już martwiłem się, że może nie usłyszymy tego numeru w tym tygodniu, ale jest. Z 20 na 15 Żabson i Wiz Khalifa. Klasyk.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: ucieknę i bardzo dobrze. Quebo na Fide z Alia i Faust to 13 miejsce rap 20, choć to spadek z miejsca 12. Wcześniej też Samir i Nie mogę spać, to było miejsce 17 wcześniej, teraz 14, a więc skok. A teraz druga i ostatnia nowość w tym tygodniu, bo na dwa kawałki pozwoliliście sobie, aby wrzucić je do rap 20, a więc już wam mówię. Tramwaje, tak nazywa się ten kawałek, a nagrał go pan, który też ma ze sobą dwa koncerty na Narodowym w ostatnich dniach. Tako Hemingway, a do tego Atutowy i Andrzej Zaucha.
1: Rap, 20. Głosuj na SKPL 12.
2: Jak pies bez pański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.
3: Czemu?
2: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsuła wariatka, weź mi zaufaj. Jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółk. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: bardzo.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 11.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 24/7.

0: Trap 20, Mati Fuczyło, to ja, za nami miejsce od 20 do 11. Przypomnę, dwie nowości już mogliście dziś usłyszeć, to Dziarma i Wszystko na miejscu 17, a do tego Taco Hemingway, Atutowej, Andrzej Zaucha, Tramwaje na miejscu 12. Teraz warto wspomnieć o dwóch kawałkach, które nie znalazły się w tym tygodniu w notowaniu. Możecie jeszcze je przywrócić, głosując na sk.pl. To zeszłotygodniowe miejsce 18, Gips i Strach, a do tego PZ i Faustyna Maciejczuk, Wendy Darling. Ten kawałek tydzień temu był na miejscu 15, tym razem znalazł się poza 20. Czas na 10 najlepszych rapowych numerów w tym tygodniu. Teraz szykują się naprawdę, naprawdę, naprawdę dobre rzeczy, a zaczynamy od duetu 27 Fuck Demons i MK. Zapomnij o mnie, to skok z 13 na 10. Gramy!
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: I znowu on, ale to dobrze. Taco Hemingway, Liwka, Zepi Zepi, Frascati, ósme miejsce rap, dwudziestki w tym tygodniu, skok z miejsca dziesiątego. Kolejny tydzień, kiedy ten pan i ta pani trzymają się bardzo mocno w rap dwudziestce. Zresztą bardzo podobnie jest z miejscem siódmym. Miu, PZ, BDOS 2115. Fantazje, to miejsce siódme.
1: Rap, rap, dwudziestka w Radiu SK. 7.

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję.

0: zasnąć. Nie da się zasnąć. Jonathan Białas, Solar Nikoś na 6. miejscu w tym tygodniu. Wcześniej na miejscu 14. miałem okazję zagrać kawałek Nie mogę spać od Samira, więc ekipa ewidentnie z tego samego składu. Jedziemy dalej. Teraz czas już na najlepszą piątkę w polskim rapie. A zaczynamy od numeru, który nazywa się Znana. Nagrał go Zamsone.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: Polska 4.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Ciągle tutaj jestem. Dis na raka to miejsce czwarte rap 20 i to jest piękna, piękna, piękna historia od BDSA 2115 majimecami Fundacji Cancer Fighters. Ten numer cały czas trzyma się wysoko, choć tydzień temu to było miejsce pierwsze, ale przypomnijmy, że to już drugi kawałek dziś, który właśnie zbiera pieniądze na Fundację Cancer Fighters. Cały dochód z tego numeru i z miejsca 20 dzisiejszego, a więc Rio na żywo od Whiteora, to kawałki, które wspierają charytatywnie akcję walki z rakiem wśród dzieci. A my jedziemy dalej, teraz czas na miejsce trzecie, to Gips i Kukon. Ty masz skok z czwartego na trzecie.

masz od Gipsa i Kukona to trzecie miejsce rap 20. A teraz przechodzimy już do najwyższych miejsc. Zanim jednak zagram drugie i pierwsze, to powiem wam jeszcze i przypomnę o nowych propozycjach, na które możecie głosować od północy. Manewr od PSR-a, Kizo, Kenke i Grizzly'ego. Do tego też Pobórze zawsze wyjdzie słońce od Maty. Wszystko na Bursztynowo od Huberta. I jeszcze Kini Zimmer i Emi Duś. Na te kawałki możecie głosować, aby za tydzień usłyszeć je tutaj na żywo. A teraz gramy. Miejsce drugie to coś od Łajciora 2115.

0: Ciosio się od Łajciora 2-1-1-5. Tydzień temu było na miejscu siódmym, teraz to już miejsce drugie, a więc bardzo mocno trzyma się ten numer. A mnie wcale to nie dziwi, tak jak nie dziwi mnie też dzisiejsze miejsce pierwsze rap 20. Zanim jednak to zdradzę, to jeszcze się z wami pożegnam, bo to ostatni kawałek dziś. Ja to Mati Fuczyło, mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Już teraz mogę wam zdradzić, że wpadną tutaj goście. Nie jeden gość, a dwóch gości. Możecie się zastanawiać, co to za duet, a ja tymczasem gram. Chivas to nieodpowiedzialne.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: SKU.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Legenda.
3: Powróciła.
2: Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live. Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
6: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
8: Reklama. Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.